0: Mamy piątek, piąteczek, piątunio, a ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś będzie w Szczecinie nieco chłodniej, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Poranek z przewagą promieni słonecznych, później do głosu dojdą chmury, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, dziś w Szczecinie padać już nie powinno. Ciśnienie jest już na wysokim poziomie. Na ulicach naszego miasta spokojnie, ale uważamy na głównych skrzyżowaniach.
1: Jest szósta, news SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od informacji z Kujawsko-Pomorskiego. Nie żyje jedna osoba, droga w stronę Poznania jest zablokowana. To po zderzeniu na trasie S5 koło Bydgoszczy dwóch ciężarówek. Utrudnienia w ruchu występują na odcinku między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Południe. Świętowanie w gronie zwolenników, podsumowania i zapowiedzi. Chce w istocie zmienić model prezydentury, tak w rocznicę zaprzysiężenia mówił Karol Nawrocki. Podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wyliczał m.in. swoje inicjatywy ustawodawcze.
2: Złożyłem je w ciągu roku, drodzy Państwo, 22, a więc średnio dwie inicjatywy ustawodawcze na miesiąc. Zrobiłem to dlatego, bo chcę. W istocie chcę zmienić model prezydentury. Prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu.
1: Karol Nawrocki zapowiedział też, że w ciągu kilku miesięcy zostanie przedstawiona prezydencka strategia rozwoju. Lody z mięsem, baseny i klimatyzacja. Tak warszawskie zoo chłodzi zwierzęta w czasie upałów, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu Andrzej Kruszewicz.
3: Wszystkie zwierzęta mają możliwość wejścia do budynków wewnętrznych, jeżeli są tam klimatyzacje, albo wyjścia na zewnątrz. Mają baseny, ta woda jest odświeżana na tryski. Drapieżniki dostają też lody z mięsem, albo z warzywami, albo z rybą.
1: Ostatnio dla niedźwiedzi polarnych warszawskie zoo ściągnęło 3 tony lodu.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
5: SK2 Sport.
1: Zwycięstwa Lecha i Jagiellonii, remis Rakowa i przegrana GKS-u. Za polskimi drużynami pierwsze spotkania trzeciej rundy eliminacji do europejskich pucharów. Zespół z Katowic przegrał z HPL-em Tel Awiw 0-2, a Raków bezbramkowo zremisował z Hammarby. Z kolei Lech skromnie wygrał z Klaksvik 1-0, a Jagiellonia 2-1 pokonała Rangersów.
6: Wiadomo, że to jest dwumecz i zapracowaliśmy sobie na małą przewagę i pojedziemy na Ibrox walczyć.

0: wygrałam ze zwycięstwem. Minimalnym, bo minimalnym, ale zawsze zwycięstwem.
1: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Rewanże zaplanowano za tydzień.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Jaki człowiek to jest wytrzymały, jaki człowiek jest niesamowity. Tyle lat pracuje i zawsze do tego piątku dotrwa. Zawsze wytrzymuje, zawsze na niego czeka. I w końcu on jest i kolejny weekend przed nami. Mordeczka się ucieszy do was.
4: Uśmiechamy się, ponieważ jeszcze dzisiaj świętują, słuchaj, Dorota. Znasz Dorotę?
3: Dorotę znam.
4: Wellman załóżmy, nie? Klaudia, znasz Klaudię?
3: Klaudię Schiffer też znam.
4: Oczywiście. Kajetan.
3: Kajetan Kajetanowicz.
4: Jest.
3: Konrad.
4: Konrada
3: też znam.
4: Valen Roth.
3: O, tak.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
3: W co on wali? W co on wali?
4: W nord.
3: Dzień dobry, 3 po 6.
4: Zawsze pod wiatr.

0: Dzisiaj jakoś wszystkie utwory będą brzmiały inaczej, będą brzmiały lepiej, będą brzmiały bardziej, na bardziej uśmiechnięte, bo przecież jest piątek, 7 sierpnia. Jeszcze raz czuły dzień dobry, jest Kowalski,
1: jest Wajda
0: i wie, są najlepsze polskie hity.
1: I jesteście wy najlepsi słuchacze o poranku.
0: Tak jest, 9 minut po 6. Słuchajcie, ja się w końcu doczekałem, tyle czekałem i się doczekałem. Dzisiaj patrzę tak na całą Polskę ogólnie, no. Nie? Temperatury mają nie przekroczyć 26 stopni. Najcieplej we Wrocławiu widzę 27, a tak to 23, 24, 25, 26. No idealna temperatura po tych upałach.
1: Znośna.
0: Po tych upałach w końcu się doczekałem. Ja czekałem na te niższe temperatury, takie nie za niskie, nie za wysokie i są, idealnie. Dziękuję pogodo. Doczekałem się.
1: Ja też czekam.
0: Na co czekasz?
1: Ja jednak cały czas czekam.
0: A na co czekasz?
1: Ja czekam na listonosza.
0: A to na kogo?
1: Na listonosza.
0: A co ci ma przynieść?
1: Rentę babki.
0: Rentę babki. Oj, ty, wnusiu.
1: I tak sobie myślę, na co czekają nasi słuchacze.
0: No to może zapytajmy, bo to
1: ty
0: zawsze...
1: Ty się doczekałeś,
0: coś...
1: ja czekam.
0: Tak.
1: A może
0: wy czekacie na coś, doczekaliście się, dajcie znać. 726-826-826. O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Dlatego, kto pierwszy pojawi się na antenie, będę miał kubeczek czerwony.
1: Ja też będę.
0: Masz taki w domu, nie? Czy jeszcze nie masz?
1: A jest też dla nas?
0: No ja mam. Ty nie masz?
1: Dali ci?
0: Dali mi.
1: Dali ci.
0: A ty nie masz?
1: Nie mam.
0: To się musisz doczekać.
2: SK2.
1: Będę czekał.

0: i masz.
1: Portfel, klucze, telefon, wychodzisz z domu. U faceta to wszystko takie proste, prawda?
0: A tutaj w torebce?
1: A w torebce nie wiesz co jest.
0: Misz, masz kogiel, mogiel.
1: To czarna dziura, tam różne rzeczy mogą
0: być. Ja tam
1: być.
0: Nawet nie zaglądam, bo się
1: boję. Pozdrawiamy też oczywiście, drogie panie, mamy nadzieję, że szybko się do pracy zbieracie. 17 minut po 6 z nami już Kuba na antenie. Dzień dobry, Kuba.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Ty masz na coś, na co czekasz, bo dzisiaj takie pytanie, na co czekacie? Czy jest coś, czego chcecie się doczekać?
2: O, ja wykańczam domek rekreacyjny, także czekam na wiele rzeczy teraz związanych z tym, ale przede wszystkim na ościeżnicę.
1: Ościeżnica, to jest ważna rzecz, bo nie będzie drzwi, jak nie będzie ościeżnicy, nie?
0: Złodziej wejdzie bez problemu. To czekaj, teraz... Ukradnie ci sztućce z domku letniskowego, bo to domek letniskowy, czy taki mieszkalny?
2: Domek rekreacji indywidualnej całoroczny.
0: Podoba mi się to nazwanie.
1: Ile za dobę?

0: na dobę
1: tej indywidualnej rekreacji.
2: Dogadamy się.
0: Dobra. A poczekaj, a gdzie to jest? W jakiej miejscowości?
2: W Magnuszewie.
0: Magniszewo.
2: Magnuszew, przepraszam.
0: Magnuszew. Brzmi klimatycznie.
1: Brzmi tak słonecznie, jakby po hiszpańsku, nie? El Magnuszew.
0: Dobra, ale ościeżnicy nie ma, czyli dom jest otwarty. czyli jak jutro przyjadę, przenocuję, to nawet nie będziesz wiedział, nie?
1: Ze swoim materacem.
0: Temperatura sprzyja.
2: Kamery są, będę widział.
0: A, zamontował.

0: czyli jak jutro przyjadę, przenocuję, to nawet nie będziesz wiedział, nie?
1: Ze swoim materacem.
0: Temperatura sprzyja.
2: Kamery są, będę widział.
0: A, zamontował.

0: Kubek leci do ciebie. Możesz kogoś pozdrowić jeszcze.
1: Super, dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i żonę.
0: O, i żonę. No pięknie. Żona, jak ma na imię?
1: Fabia.
0: I też czeka na ościeżnicę?
1: Też czeka. Dobrze. Imię takie rzadko spotykane.
2: No, to życzymy wam tyle miłości, żebyście nigdy nie musieli trzaskać drzwiami. SK2
0: 7268-268-26 to nasz numer telefonu, można nagrywać się na naszą radiową sekretarkę albo Messenger, tam głosóweczki przyjmujemy. Na co czekacie? Czy chcecie się czegoś doczekać? O!

0: Refreny do siebie mają, że się powtarzają, lubimy je śpiewać na głos albo w zaciszu swojego domu czy samochodu i wtedy szyby w górę, jak się obawiacie. 25 minut po 6. Małgorzata Ostrowska za nami. Przeglądamy oczywiście prasę.
1: Kolorową, świeżą, pachnącą.
0: Masz jakiegoś takiego?
1: Rafał Brzozowski hajknął się ostatnio, prawda?
0: No i jeszcze o tym piszą.
1: Piszą cały czas i pewnie będą pisać jeszcze w weekend. Choć już tydzień jest z GPS-em na palcu. No. Słuchaj, uwaga, taki nagłówek. Rafał Brzozowski. Helena nie jest ze mną dla sławy.
0: Ta, na pewno. SK2.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
0: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
0: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widz

0: Na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.
2: Przed wyjściem z domu pamiętajcie dziś o okularach przeciwsłonecznych, bo tego słońca będzie naprawdę dużo. Chmury też się pojawią, ale padać nie powinno, więc parasolki zostają w domu. Na termometrach mamy aktualnie 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Na ulicach naszego przepięknego miasta nieco większy ruch. Już teraz warto uważać się przy trasie zamkowej. Przypominam, że to też są zmiany wprowadzone na Emilii Plater. Dłużej postoicie na bałki.
3: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie, warmińsko-mazurskim. W związku z nawałnicami strażacy interweniowali w regionie ponad 250 razy. Na jeziorze Seksty podmuch wiatru przewrócił 4 żaglówki. W wodzie znalazło się kilkadziesiąt osób. A więcej o tym powiemy w naszych kolejnych newsach. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na warszawskiej Ochocie usłyszeli zarzuty, trafili do aresztu. Mężczyźni zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Uwaga kierowcy, jutro duże utrudnienia drogowe na Podhalu, w tym na Zakopiance, to w związku z Tour de Pologne. 6 etap wyścigu wystartuje o 13 w Bukowinie Tatrzańskiej. Przejazd kolarzy nie będzie powodował utrudnień w Zakopanem.
4: Najlepsze polskie hity.
5: Ale kolejarze za to się wezmą i utrudnią.
6: A PKP dzisiaj przecież.
5: Tak, będzie dzisiaj PKP, to. Ale to dopiero po 7. Tak. Teraz póki co 6.31, grupa kombi gra. Nie, bez trąbek tu jest akurat, jak coś.
6: To jest gitara kąsająca. Jak kąsająca. Osa, ja latająca jak osa przy uchu.

0: Dawid Podsiadło, ja też nie mogę się doczekać, kiedy będzie sobota, bo tak jak on, będę mógł wysprzątać mieszkanie na błysk.
1: I będzie lśniło i właśnie dzisiaj o tym czekaniu, na co czekacie, czego się nie możecie doczekać, bardzo dużo telefonów, więc posłuchajmy.
2: Ja czekam na wypłatę, która będzie dopiero w poniedziałek, a muszę sobie zarezerwować nocleg, bo jadę na koncert.
3: Ja nie mogę się doczekać urlopu, który zaczynam 17 sierpnia.
4: Dzień dobry, ja czekam aktualnie na załadunek. Pozdrawiam serdecznie.
5: Cześć, z tej strony Kamila. Ja czekam od wielu lat, aby mój mąż domyślił się, że naczynia same nie wchodzą do zmywarki. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: Ale nie no, to mąż by to wstawił.
0: Oczywiście,
1: on by załadował do zmywarki.
0: Widelec.

0: domyślił się, że naczynia same nie wchodzą do zmywarki. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
1: Ale nie, no to mąż by to wstawił.
2: Oczywiście,
1: on by załadował do zmywarki.
2: Widelec.

0: ty się domyślisz, że on nie wie, gdzie są tabletki.
1: SK2.
2: Pochowali.
3: Gdzieś tam po kątach. Jeszcze ten nabłyszczacz.
2: Nabłyszczacz jeszcze. O, bo
0: soli brakuje. Soli dosypać!

0: No, wiem, że czekacie na piątek. Wiem, wszyscy czekają na piątek, dzisiaj o tym czekaniu dużo. A ktoś z was się pewnie nie może doczekać wyjazdu do luksusowego hotelu. Hotel Sofitel Grand w Sopocie. W tym tygodniu właśnie wysyłamy kogoś z was właśnie tam.
1: To ten hotelik przy sopockim Molo, kochani,
0: właśnie,
1: wiecie,
0: właśnie tam,
1: z tą czerwoną dachową.
0: Ten taki, co zawsze go widać na panoramie Sopotu, tak?
1: Aha, prawdziwa klasa, moi drodzy. I ciekawe, kto tam pojedzie, bo na razie na prowadzeniu w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Cały czas Julka ma 8 poprawnych odpowiedzi, jedną błędną, a dziś po godzinie 15 Łukasz Zduńczyk może zadzwonić do ciebie i jeżeli pobijesz Julkę, no to pakujesz walizkę i jedziesz do Sofitel Grand Sopotu, no.
0: To są proste, zamknięte pytania z wiedzy o Polsce.
1: Tak.
0: Na przykład, czy Kamil Kowalski pracuje w Radiu SK2?
1: I odpowiadasz tak lub nie.
0: No. No. No. I masz 50% szans, że trafisz, prawda? Więc to jest 50-50sk2.pl, zakładka wygraj. Jeszcze można Julkę przebić. Jeszcze można Julkę przebić.
1: Można.
0: Jak dzisiaj ktoś się przebije, pojedzie do hotelu. Jak nie, Julka pojedzie do hotelu.
1: Proszę sk2.pl, Polska jest najfajniejsza, tutaj się zgłaszacie.
0: Przedostatni tydzień naszej zabawy, w przyszłym tygodniu jeszcze jeden luksusowy hotel, ale o tym więcej będziemy opowiadać później. SK

0: Doskonały numer do samochodu. 4 minuty zostały do 7, więc przestrzegamy przed akcją Prędkość.
1: Tak, o niej za chwilę w newsach. A propos akcji Prędkość, to czy, czyli prędko robotę robimy i wracamy do domu.
0: Ale wolno wracamy.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nas

0: Handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji, ponad 30 jednostek z Polski i Europy, otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Jan Gleosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
6: Z minuty na minutę ruch na ulicach Szczecina coraz większy. Teraz kierowcy zwalniacie na Janickiego i na Klonowica. Uważamy na Arkońskiej, na wysokości Wszystkich Świętych. Dłużej postoicie na Matejki w Alei Wyzwolenia. Prawa część miasta Hangarowa, Leszczynowa. Tu może się korkować. A ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach w Szczecinie mamy aktualnie 17 stopni Celsjusza. Dziś będą promienie słoneczne, będą też i chmury, ale bez opadów w Szczecinie.
7: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Dramatyczna akcja strażaków w Warmińsko-Mazurskiem. Na jeziorze Seksty podmuch wiatru przewrócił 4 żaglówki. W wodzie znalazło się 39 osób. Większość to dzieci z obozu żeglarskiego, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
8: Jedna z łodzi zatonęła, natomiast 3 pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody.
7: A nawałnice najwięcej szkód wyrządziły w miejscowościach Lubomino i Wapnik w powiecie lidzbarskim.
8: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego.
7: W całym kraju strażacy w związku z burzami interweniowali ponad 1200 razy. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok prezydentury. Rocznicę świętował w gronie zwolenników podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Ze szczegółami Michał Skolimowski.
9: Karol Nawrocki zaznaczał, że chce zmienić model prezydentury. Wyliczał swoje inicjatywy ustawodawcze. Przyznał, że ten rok był pracowity, ale zmęczenia nie czuje.
10: Mam ciągle wiele energii na kolejne 4 lata. Mam 100% baterii.
9: Odniósł się też do zarzutów rządzących, którzy wypominają mu liczne weta.
10: 259 ustaw podpisanych i 41 ustaw zawetowanych. Ktoś tu naprawdę nie potrafi liczyć.
9: Karol Nawrocki zapowiedział też, że prezydencką strategię rozwoju ma zostać zaprezentowana w ciągu kilku miesięcy. Zaznaczał też, że wierzy, że stanie się ona punktem odniesienia dla najbliższej kampanii parlamentarnej.
7: Tymczasem wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zwrócił się do kancelarii prezydenta z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących kosztów organizacji wczorajszego wydarzenia. Dzisiaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Policja prowadzi ogólnopolską akcję Prędkość.
11: Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz eliminowanie kierowców, którzy nie przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości.
7: Mówiła Marta Bajor z policji w Bełchatowie. Na drogach będzie zdecydowanie więcej patroli i kontroli.
11: Podczas działań wykorzystywane będą zarówno radiowozy oznakowane, ale i również nieoznakowane. Kontroli można się spodziewać zarówno na drogach w obszarze zabudowanym, jak i poza obszarem zabudowanym.
7: Dzisiejsze kontrole drogowe to element europejskiej akcji SPID.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: SK2 Sport.
7: Holender Bart Lemmen wygrał w Karpaczu 4 etap Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Za kolarzami trudny i częściowo deszczowy etap. 40 km przed metą doszło do kraksy, w której przewróciło się ponad 20 zawodników. Dziś 5 dzień zmagań. Zawodnicy wystartują z Opola, a meta zlokalizowana będzie na podjeździe pod Kocierz Resort. Chicago Fire pokonało meksykański zespół Necaxa 2-0 w meczu pierwszej kolejki Leagues Cup. To turniej z udziałem klubów z USA i Meksyku. Robert Lewandowski był na boisku od 64 minuty. Polak nie strzelił gola.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Nie strzelił gola, bo się nie rozpędził odpowiednio. A ja już wiem, o co chodzi w tej całej akcji prędkość. No. O to, żeby nie pędzić.
1: Muszę zadzwonić do szwagra, żeby zamknął na 4 spusty stodołę.

0: Lubimy, lubimy, lubimy Meslowic.
1: Tak jest.
0: I chłopców, dziewczynki też. 10 po 7. Źle to zabrzmiało.
1: Te, które lubią Meslowic.
0: Źle to zabrzmiało, ale, ale lubimy wszystkich. Po prostu lubimy was bardzo.
1: I te z warkoczykami, bez warkoczyków.
0: Jeszcze jak? 11 minut po 7. Uważajcie, bo
1: mamy zaćmienie.
0: Tak, my mamy.
1: Mamy zaćmienie.
0: Co prawda częściowe.
1: Ale będzie.
0: Ale będzie. Całkowite będzie w przejdzie przez Grenlandię, Islandię, Hiszpanię, Rosję. Mowa o zaćmieniu słońca. W Polsce będzie widoczne częściowe zaćmienie słońca. To będzie...
1: Kiedy?
0: 12 sierpnia 2026 roku. Kulminacja 12 sierpnia tego częściowego zaćmienia, które u nas będzie widoczne, między 19.56 a 29. Co?
1: Ale to, wiesz co, bo 12 sierpnia, no to przecież to jest środa, bo teraz patrzę tutaj w kalendarzu. No. Tak, to tak w środku tygodnia zaćmienie, to trochę słabo z tym zaćmieniem w środku tygodnia.
0: No dlatego niecierpliwi pojadą w tę sobotę na działkę po zaćmienie, a spóźnialcy w przyszłą po zaćmienie. SK2

0: Kocham cię.
1: No tak.
0: Ach, zawsze na to czekam.
1: Ja wierzę, Beacie, na to kocham cię słowo.
0: W tej piosence. Beata Kozidrak i Bajmy. 18 po 7. Musimy dzisiaj troszeczkę szachermacher zrobić i pozamieniać.
1: Maleńkie machnią.
0: Tak, bo PKP zawsze jest w piątek po 7.30. Dzisiaj zrobimy przed 7.30. Więc bądźcie przy swoich telefonach. Za niedługo będziemy pozdrawiać kogoś piątkowo.
2: SK2. SK2.

0: To drogie rzeczy są te oleje, to trzeba uważać.
1: Rzepakowy jeszcze pewnie, albo słonecznikowy.
0: 22 minuty po 7. Piątkowe PKP. Rozszyfrowujemy skrót dla tych, którzy dopiero włączyli swoje radia. Pozdrów kogoś piątkowo. Podajemy numer telefonu od razu na początek. 726-826-826, ale niektórzy już go znają, bo dzwonią. Halo, dzień dobry, czy PKP? Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
2: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam całą stówkę Zdrużenia Wielkiego, szczególnie Weronika, która prosiła o pozdrowienia, całą załogę. I życzę wszystkim miłego dnia.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy również. Kolejny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym pozdrowić bardzo Anusię, moją kochaną, którą bardzo kocham. I całe wasze radio. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof z tej strony.
0: Anusiu, trzymaj się, ukochaną też pozdrawiamy.
1: Tak, to pamiętaj, Anusia.
3: Dzięki, pozdrawiam.
1: Kocha bardziej ciebie niż nas.
0: Następny telefon, PKP. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Dobry. Śmigaj.
1: Pozdrawiam Kasiunię, moją żonę ukochaną.
0: Żonę Kasiunię. Jest obok ciebie?
1: Nie ma.
0: Nie ma.
2: No, nie ma.
0: Właśnie. O, tu się ktoś rozłączył. Ciekawe, kolejny telefon. Obok. Halo, dzień dobry. Tu PKP, pozdrawiamy, słuchamy.
3: Panie Wajda, panie Kowalski, ja pozdrawiam was, jak zawsze.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Tego śpiącha, który u mnie tnie, takiego komara i się grzeje, on może były takie tropiki. Panowie, wiecie coś takiego? Bo zaraz wam go kuźwa tutaj podam. Mała mi do was mówi. Bywajcie, panowie.
1: Komar, się pozdrawiamy.
2: Bzyka przy uchu
1: no
2: cały
1: dobrze,
2: czas.
1: Komarek z rana jak śmietana. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, to PKP.
3: Halo, halo.
2: Halo.
1: Słuchamy,
3: witam,
1: kogo
3: Wojtek
1: pozdrawiasz?
3: Z tej strony.
1: Cześć.
3: Witam, Wojtek z tej strony. Pozdrawiam mojego pana mechanika, który mam nadzieję nie skasuje mnie jak za zboże dzisiaj.
1: No, nie, a co do nie. roboty było?
2: Skasowane auto.
1: Cisza. Co było do roboty?
3: Nie słyszę. A łożysko, koła i takie tam.
1: I, i nie wiadomo. Właśnie tak też. Wszystkich mechaników w całej Polsce serdecznie pozdrawiamy. Nie kasujcie ludzi.
2: Wszystko zawsze jak się robi jedną rzecz, to z czasem wychodzą kolejne.
1: To jest błędne koło. Błędne koło. Takiego mechanik już
2: taki
1: nie naprawi.
2: Mechanik za cztery koła.
1: Odjazd! Kolejne PKP za tydzień w piątek. SK2. SK.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Te drzwi otworzymy dla was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: Słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?

0: Na wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
1: Pojedziemy do Bobolandu.
0: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Płynny przejazd z punktu A do punktu B przez Szczecin jest niemożliwy, a to wszystko przez dużą ilość samochodów. Dużą liczbę samochodów na ulicach Szczecina. Zwalniamy na Struga i na Wiosennej. Noga z gazu na Gdańskiej tu w obu kierunkach. Dłużej postoicie też na Matejki w Alei Wyzwolenia. Uważamy w Alei Wojska Polskiego, na Skargi i na Strzanieckiej. Na termometrach w Szczecinie dziś w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie Celsjusza. Będą chmury, ale promienie słoneczne też się pojawią.
9: 7.30 News SK2 Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, wypadek na trasie Pułtusk Warszawa na drodze krajowej 61 na wysokości miejscowości Strzyże. Zdarzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Hiszpańska marynarka wojenna wysłała do Ceuty dwie fregaty z bazy Rota. Jednostki mają wzmocnić siły w autonomicznym mieście po tym, jak pod koniec lipca napłynęło tam 72 tysięcy migrantów, w większości Marokańczyków. Około 70 tysięcy z nich powróciło już do Maroka. Paskudny, tak to jak trudny, tak premier Kanady skomentował wypowiedź prezydenta USA o paskudnych Kanadyjczykach i ich paskudnym przywództwie. Donald Trump chce od 19 sierpnia wprowadzić 50% cła na import wielu towarów z Kanady.

0: Było, było ostatnimi dniami ze słońcem twarzą w twarz, aż za dużo tego słońca i aż za gorąco nam było. Dzisiaj taki oddech od tego wszystkiego mamy. Ma nam za nami 38 po 7.
1: Teraz... I cały czas trzymamy wysoką temperaturę, bo teraz to się będzie działo, oj, kochani. No po prostu, no i świeżutka jak ta bułka z piekarni, ten chrupiący chlebuś.
0: Zachęcamy was, żeby zrobić głośniej radio, bo lubimy jak to się dzieje w poranku. Jeszcze tego SK2 nie grała. To wam nawet możemy powiedzieć.
1: To w ogóle nikt jeszcze tego nie gra.
0: Totalna premiera w radiu SK2. Tej artystki, którą bardzo lubimy i ona nawet dzisiaj pojawi się w studiu.
1: Księżniczka.
0: Księżniczka po 17.
1: Sylwia ma na imię.
0: Tak, Grzeszczak ma na nazwisko.
1: I w SC2 dzisiaj będzie.
0: Ma coś nowego dla was. My proponujemy tak, są owocowe czwartki zazwyczaj w firmach, nie?
1: Tak.
0: To my zróbmy w SC2 owocowy piątek.
1: I w tym koszyczku owocowego piątku mango od Sylwii Grzeszczak.
0: Totalna nowość. Premiera u nas. Zróbcie głośniej.
2: SK2.

0: No to bu!
1: Zaskoczyliśmy.
0: Bu!
1: Bu, bu.
0: Honorata Skarbek, 12 minut zostało do 8.
1: Zaskoczona bardzo była pewna kobieta, znaczy ona była zaskoczona jak wszyscy ci, którzy stali przed kąpieliskiem, bo kobieta, uwaga, w Piotrkowie Trybunalskim weszła do wody z dwoma pytonami królewskimi.
0: Tak przy dzieciach?
1: Tak.
0: Z dwoma pytonami do wody?
1: I co? I ja bym się bał
0: bez,
1: w ogóle.
0: Bez wstydu?
1: Daj spokój.
0: Taki pyton to ma metr długości, wiesz, to idzie
1: jest
0: zamęczyć.
1: No, może. Ja to się w ogóle boję, jak w rzece mnie w jakiś tam, wiesz, ryba nawet muśnie.
0: Patrzysz i mówisz, o, koń!
1: No, no. A ona może chciała mieć obstawę.
0: No tak, żeby nie podpłynął do niej żaden leszcz.

Piękna historia miłosna na antenie Radia SK2, czyli Kobra Nocka. 5 minut zostało nam do 8, to oznacza, że za niedługo zagramy w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać albo

0: SMS-owo na 7268268826 albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu, a żeby wejść do gry zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie, my korzystamy z tego, co mamy wokół siebie.
1: Z tym, co się nam zawsze przydarza.
0: Tak, a jak się rozglądam, to kolega tutaj się drapie po lewej nodze.
1: Grzebie sobie w dziurze.
0: To zaraz się tłumacz państwu.
1: W spodniach. Roztargałem gacie dzisiaj, jestem roztargany, dlatego dzisiaj do państw miast zgłaszacie się tym, co was roztarguje.
0: Co was roztarguje?
1: Odpowiedzią, co was rozpruwa?
0: Odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500.

0: Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbu z luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl! W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Poranne utrudnienia drogowe w Szczecinie mogą być

0: śniadania na Santockiej i 26 kwietnia. Uważamy także na Mieszka I w kierunku Alei Piastów. W dłużej drodze kierowcy postoicie też w Alei Wyzwolenia na Felczaka, Bałuki oraz Matejki. Kłaniam się po raz kolejny. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Przypominam, mamy piątek, piąteczek, piątunio i dziś na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie Celsjusza. Przewaga chmur, ale jak mówią nasi radiowie synoptycy, dziś bez opadów.
1: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Niemal 1300 interwencji, 4 osoby ranne. To była ciężka noc dla strażaków w prawie całym kraju. Przechodzące przez kraj gwałtowne burze i nawałnice zrywały dachy i przewracały drzewa. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu i województwie warmińsko-mazurskim, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Na Mazowszu strażacy interweniowali 38 razy tylko i wyłącznie w związku z zerwanymi dachami. Na Warmii i Mazurach największe szkody odnotowano w miejscowościach Lubomino i Wapnik w powiecie lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy wystąpiło tam intensywne gradobicie.
3: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych wielkości pięści, a nawet jabłka.
2: Relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Na jeziorze Seksty na Mazurach nawałnica przewróciła łodzie z ponad 30 osobami na pokładzie.
4: Te osoby wpadły do wody. Na szczęście zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
2: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie w kraju wskutek nawałnic ranne zostały 4 osoby.
1: Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
5: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
1: Mówiła Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury w Rzeszowie. Prezes i wiceprezes fundacji są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. Drogowcy na Śląsku rozpoczęli usuwanie fal Dunaju. Tak określane są wyboje na autostradzie A1. Remontowany jest 3-kilometrowy odcinek Pyrzowice-Piekary Śląskie w kierunku Gliwic. Ruch został przełożony na jezdnię przeciwną.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: SK2 Sport. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Toronto. Polka wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z Ukrainką Martą Kostiuk. Dziś początek trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie u siebie Wisłę Płock.
7: To na pewno jest zespół, który chce budować od tyłu. To jest zresztą taka charakterystyka trenera Majewskiego. Lubi wielopodaniowo budować swoje ataki. Ma do tego piłkarzy.
1: Mówił trener Wisły Kraków Mariusz Job. Początek dzisiejszego spotkania o 20:30.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: 8:03.
9: O poranku jest tak, przemyślałem sobie, że trzeba wszystko robić za dzieci.
8: Śniadanie dać.
9: Śniadanie na przykład.
8: Ubrać.
9: Ubrać tak samo trzeba. No.
8: Ale w końcu doczekaliśmy się, w końcu coś dzieci mogą zrobić za nas, a my tylko powiemy...
9: Dzień dobry.
10: Fajny Jeziątek i Kowalski.
1: SK2.
8: Kowalski raport.
9: Ciągle pada.

0: SK2 Szczecin.
1: To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Pięknie, pięknie. Dla spacerowiczów idealny utwór. Chcę dalej iść. Zaczął się nazywa, później ci opowiem, tylko kończą tak. Chcę dalej iść. To Dawid Kwiatkowski, Margaret Nówka, Sztuka Świeżynka w Radiu SK. 2:10 po 8.
1: Teraz to są

0: rzeczy się dzieje, człowiek za głowę się łapie. U naszych sąsiadów czeski zarząd państwowych rezerw materiałowych, czytam, chciał wprowadzić do strategicznych zapasów żywe krowy na pastwisku.
1: Czyli żeby do rezerw, te co się pasą się te krowy?
0: Żeby mieć po prostu jakby takie rezerwowe krowy na pastwisku swoje.
1: Aha, i co, wiesz, udało się to?
0: Był przetarg, nie zgłosił się nikt i strategiczne zapasy cały czas będą tylko, wiesz, w mrożonkach i konserwach.
1: A nie w krowach?
0: Nie.
1: Nie w trzodzie?
0: Nie.
1: Innymi słowy, trzoda nie chciała do rezerw.
0: Nie chciała.
1: Do rezerwy czeskiej nie chciała trzoda, ale na komisji co drugi dostawał kategorię A. Zdrowy jak byk. Eskad.

0: Jaka uprzejma pani Lambert. Dziękuję. Dziękuję, proszę, bardzo. Przepraszam. Dzień dobry, do widzenia.
1: Merci.
0: Dobranoc, merci beaucoup. Zapraszamy na zabawę.
1: Bye, bye.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Prawie 18 minut po 8. Dzisiaj Rafał gra z Asią o prezent marzeń o wartości 500. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Cześć,
6: dzień
5: cześć.
6: Dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo. To zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak jest.
5: Tak, tak.
0: Tak, Rafał. Dobrze. To dobrze, że mówisz tak, bo ty zaczynasz, Rafale. W prawo, w lewo.
5: W prawo.
0: W prawo.
1: Dobrze nasmarowane kółeczko, fajnie się kręci.
0: Po tym naprawieniu tam, to już ram, fajnie tam, chodzi.
1: I Rafał, twoja litera to litera I.
0: I z kropeczką. Litera I, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Irak.
1: Miasto.
5: Iława.
1: Znana postać.
5: Ibrahimowicz.
1: Roślina.
5: Irys.
1: Kolor.
5: Indygo.
1: Zawód.
5: Inżynier.
1: Samochód.
5: Insignia, Opel Insignia.
1: Po czasie. Maleńko tutaj brakło.
0: Po czasie. Ale ja już mam pewne zastrzeżenia. Pewne zastrzeżenia do jednej z odpowiedzi.
1: Domyślam się.
0: Jakie? Do jakiego?
1: Ibrahimowicz?
0: Nie.
1: Nie?
0: No Zlatan. To znany piłkarz. Do zawodu.
1: A jaki?
0: Do zawodu, bo powiedziałeś inżynier. A inżynier to jest tytuł naukowy.
5: Nie, to jest tytuł zawodowy. Tytuł naukowy to jest magister.
0: Tak?
1: Tak. Ale inżynier może być, załóżmy, wiesz, mówi się panie inżynierze, ten, który zajmuje się...
5: No tak,
1: się,
5: ale jak już polecieliście, że jest tytuł naukowy, a nie zawodowy, no to jest zawodowy.
0: Tytuł zawodowy, również wykonywanie... Dobrze, dobrze, zaliczam. Wpisałem sobie, sprawdziłem. A, dobrze się wybroniłeś, ty! Skubany! 6 punktów, Rafał!
1: Udało mu się,
0: 6 punktów dla ciebie. Niech będzie.
1: Ale
0: to wiem, to wiem, dlaczego mi się pomyliło, bo kiedyś ktoś powiedział magister i właśnie tego chyba nie zaliczyliśmy. Coś kojarzyłem, że z tym tytułem naukowym coś było.
1: Mój dziadek zawsze mówił do swoich kolegów, panie inżynierze, no to...
0: Pożyczaj 2 złote!
1: To dobra. Też zawód.
0: Asia, gotowa? Bo słyszę, że nic się nie odzywasz, skupiona chyba jesteś.
6: Gotowa,
0: co?
6: Tak.
0: Skupiona.
6: Gotowa.
0: W prawo, w lewo. Do przebicia, w prawo, w lewo.
6: No to dla mnie będzie w lewo.
0: Dobra. Był

0: Przygotowany na prawo i tak mu się ręka zamachnęła. G litera. G jak góra. G jak góra. Litera G. Asiu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
1: Gruzja.
0: Miasto.
1: Gdańsk.
0: Tytuł filmu.
1: Gwiezdne wojny.
0: O. Imię.
1: Grażyna.
0: Roślina.
1: Grab.
0: Potrawa.
1: Gulasz.
0: Już po czasie
1: będzie.
0: Już po czasie będzie. Ale się zastanawiałaś nad tym tytułem filmu. Jakbyś tak no. się. Jakbyś Godzilla od razu.
2: Też na przykład, byś
0: ja Godzilla sobie od razu pomyślałem.
2: Widziałem ostatnio.
0: No, no. Jakbyś Godzilla na przykład powiedziała, no to już, by poszło no, dalej. Już.
1: Godzilla akurat nie chodziła mi po głowie.
0: Nie chodziła ci Godzilla po głowie.
1: No nie.
0: No dobra. Pięć, Asiu, pięć punkcików naliczyliśmy, a to oznacza, że prezent marzeń zgarnia.
2: W Gwiezdnych Wojnach.
0: Rafał, który się wykłócał!
3: Dzięki.
0: Proszę, do Asi nagrody pocieszenia. Wysyłamy paczuszkę piękną, zapakujemy. Asiunia, wszystkiego dobrego dla ciebie. Rafałku,
1: dzięki
0: wszystkiego
1: bardzo.
0: Dobrego dla ciebie. Pozdrawiamy, tulimy i zapraszamy na jutro po 8:00, także żebyście się zgłaszali, bo wtedy... Jakie jutro, co ja mówię, w poniedziałek?
2: No tak, a teraz, panie inżynierze, gramy.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A wiesz, że jestem magister inżynier? Dlatego mi się myliło, bo magister to tytuł naukowy. Rzeczywiście, Rafał ma rację. A inżynier? Tak, zawodowy. Nawet nie wiedziałem, że mam tytuł zawodowy, wiesz?
2: Ty jesteś ten inżynier dźwięku, tak?
0: Inżynier powierzchni płaskich w swoim domu, wiesz?
2: Każdą sobotę.
0: Każdą. Także gramy. Dobrze, 22 minuty po 8:00. Grupa jutro. Kombi za chwilę. Będzie bardzo miło i przyjemnie. Zróbcie głośniej.
2: Inżynierze.

0: Mówiłem, że będzie miło, mówiłem, że nasze randewu jest miłe. Grupa Kombi w Radiu SK2, 20, prawie 5 minut po 8. Jakieś wyniki, co to jest?
1: Atrakcyjności mamy tutaj.
0: Globalny
1: wyniki.
0: Indeks atrakcyjności miast turystycznych na 2026 rok.
1: Tutaj
0: no brzmi ciekawie.
1: Najbardziej atrakcyjnym turystycznie miastem świata w tym roku. O, napisali, wiesz kto został? Które miasto?
0: Które miasto? Najbardziej atrakcyjne na świecie.
1: Tak, Nowy Jork.
0: A gdzie to wyczytałeś? A jest na... Jak te artykuły piszą? Na samym końcu napisane. Nowy Jork, rzeczywiście. Ale czekaj. No.

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas dnia otwartego inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie, a co się dzieje?
9: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
10: Pojedziemy do Bobolandu.
9: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.
14: Wygiera metalowa, granitowa. W tej części Szczecina w drodze kierowcy postoicie nieco dłużej. Zwalniamy też na wysokości basenu górniczego. Noga z gazu na Szczanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Uważajcie nadal na zmiany przy Emilii Plater. Dziś na termometrach w Szczecinie w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie Celsjusza. Będą promienie słoneczne, ale przewaga będzie jednak chmur, z których padać nie powinno. Uważamy na ciśnienie, które jest na wysokim poziomie.
15: 8:30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, zablokowana jest

Autostrada A2 w kierunku Świecka między węzłami Słupca i Września zderzył się bus z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Są zarzuty dla traktorzysty, który wjechał pod pociąg. Grozi mu 10 lat więzienia. 67-latek pod wpływem alkoholu zignorował czerwone światło na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana. W wypadku nikt nie odniósł obrażeń. Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjskie cele, wysłali ich ponad 200. Celem były magazyny. Uszkodzony został kolejny hub logistyczny sklepu internetowego Whiteberries na północy Rosji. Eksplozje było słychać także na Krymie.

0: dedykacją dla wszystkich naszych dzieci, które chcą wszystko teraz, teraz, teraz, a nie kiedy indziej. Tak to jest. Ta, ta, ta, ta, daj, daj, daj.
1: To teraz, teraz, teraz.
0: To teraz, teraz, teraz powiemy o tym, co było kiedyś, kiedyś, kiedyś.
1: Dawno temu.
0: Kącik odkurzający polega na tym, że patrzymy, który dzisiaj jest, 7 dzień sierpnia, no i szukamy newsów z tego właśnie dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do 2012.
2: Ryby z przydomowych wędzarni cieszą się wśród turystów wypoczywających na Mierzei Wiślanej i nad Zalewem Wiślanym dużym powodzeniem, bo cenią oni przede wszystkim to, że na stół trafiają świeże ryby kilka godzin po złowieniu. Tak pisał Onet 7 sierpnia 2012 roku.
0: No i dzisiaj ryby dalej cieszą się dużą popularnością, tylko teraz to restauratorzy cieszą się z tego, co trafia na stół.
2: Połowa naszej wypłaty.

0: i ach.
1: Pół plus pół. Dwa razy pół, tak?
0: Wszystko się tutaj zgadza. Jedna 13, całość.
1: 13 minut zostało nam do godziny 9. Teraz już dobre rockowe brzmienia, bo to Wanda i Banda w Radiu SK2. A uwaga, będzie mniej owoców w tym sezonie. Najświeższe doniesienia od GUS-u, czyli Głównego Urzędu Statystycznego, który szacuje, że tegoroczne zbiory spadną o ponad 18%. Czyli troszeczkę straszy nas GUS, że będzie mniej
0: 18%
1: owoców w tym sezonie. No.
0: To bardzo dużo. Żeby za owoce na ryneczku znowu zapłacimy kokosy.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Co się wylosowało w naszym kole fortuny na ten weekend? Ano, dość nietypowa rzecz, o tym też w newsach o 9, więc bądźcie z nami. Jutro protesty na drodze do Morskiego Oka. Jak ktoś się w góry wybiera, to będzie trzeba uważać, za chwilę więcej o tym w newsach.
1: Czyli znowu trzeba będzie iść na nogach i stawy będą boleć.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kaufland jest! I w okolicach godziny 9 termometry w Szczecinie pokazują 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Dziś ciśnienie w Szczecinie jest na wysokim poziomie, więc zamiast mocniejszej kawy warto na przykład napić się butelki zimnej wody. Padać oczywiście nie będzie. Kierowcy, wy jeszcze musicie uważać w rejonie węzła Kijewo. Zwalniamy też przy bramie portowej. Przypominam, trwa piątek, piąteczek, piątunio.
10: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka, 4 osoby ranne, niemal 1300 strażackich interwencji. Służby mają pełne ręce roboty po nawałnicach, które w ostatnich godzinach przechodziły przez Polskę. W Świętokrzyskiem w miejscowości Szaniec ranne zostały dwie kobiety idące na pielgrzymkę na Jasną Górę, mówi Marcin Bajur ze Straży Pożarnej.
11: Odłamany konar drzewa spadł na grupę pielgrzymów. Dwie kobiety w wieku 74 oraz 25 lat zostały zabrane do szpitala.
10: Nawałnice dały się też we znaki na Lubelszczyźnie, o szczegółach Maciej Kurek.
12: Strażacy w województwie lubelskim 128 razy musieli wyjeżdżać, by usuwać skutki nawałnic. 90% ich interwencji do

0: dotyczyło usuwania z dróg połamanych gałęzi oraz drzew. Na 17 budynkach silny wiatr częściowo zerwał lub uszkodził dachy.
1: W wyniku burz na Lubelszczyźnie nikt nie został poszkodowany. Rekordowe wzrosty na warszawskiej giełdzie. WIG20 po raz pierwszy w historii osiągnął wartość 4000 punktów. Do wzrostów przyczyniły się m.in. dobre wyniki przedsiębiorstw, stabilność zatrudnienia na rynku pracy i zapowiedzi stabilizacji sytuacji w cieśninie Ormus, wyjaśnia Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
2: Inwestorzy widzą, że mimo zawirowań, mimo kryzysów gospodarki, w tym gospodarka polska, są w miarę odporne.
1: Zdaniem eksperta w najbliższej przyszłości na giełdzie papierów wartościowych możliwe są dalsze wzrosty. Jutro organizacje prozwierzęce będą protestować na drodze do Morskiego Oka. Domagają się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Akcję zaplanowano na cały dzień od 9 do 21.
3: Dwie minuty po dziewiątej, Wajda i Kowalski. Kowalski i Wajda, to my cały czas z wami. Dramat aktorki Kate Blanchett. Co prawda kredensu nie ma, ale nie śpi, bo karmi kury.
4: O, tragedia. Blanchett, ten, blanszuje paszę dla kur, dlatego cały czas jest w kur...
3: Niku!

0: No, mamy tak samo, dokładnie tak samo wypłata w ostatni dzień miesiąca, a 7 już po opłaceniu rachunków nic na koncie nie ma.
1: Masz też taką aplikację Flight Radar 24?
0: Flight Radar? Aplikacji nie mam, ale wiem, że na stronie też można wejść i sprawdzić sobie, jak samoloty latają.
1: Ty jest coś takiego.
0: No.
1: I właśnie tutaj widzę, że padł nawet rekord, bo wiesz, ile lotów takich komercyjnych w całej w ogóle historii tych pomiarów teraz, jaki rekord padł, że ile ludzie oglądają tego?
0: Ale poczekaj, rekord, ile samolotów łącznie wyleciało w jeden dzień?
1: Tak.
0: Na całym świecie?
1: 150 tysięcy lotów.
0: W jeden dzień przeleciało, tak, 150 tysięcy samolotów?
1: W jeden dzień.
0: I to jest rekord?
1: Tak.
0: No, no to poczekaj, no kolejne rekordy to kwestia czasu. No popatrz, wyjrzyj za okno. Przypomnij sobie, co się dzieje, jak wracasz z pracy, jak jedziesz do pracy.
1: Wszystko szybko.
0: Tak, musimy się przyzwyczaić do tego, że świat pędzi, a ludzie coraz bardziej zalatani. SK2

0: No ale się wyspowiada i będzie git, nie? Chyba. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2, 25 minut po 9. Kto tam?
1: Następny.
2: SK2, wehikuł czasu.
0: No to dobrze, następny kultowy polski piękny utwór, o którym wam opowiemy, pochodzi z roku 1984.
1: Ja sprawdziłem, że wtedy legendarne po drogach jeździło Ferrari Testarossa. Symbol luksusu lat 80.
0: No dobrze, ale wtedy też z sentymentem wszyscy patrzyli na Amerykę. Tam tworzyły się też niezłe utwory. No i u nas, zainspirowani tym wszystkim, też chcieli nie odstawać i też chcieli tworzyć.

0: Jakieś takie utwory, które przejdą na zawsze do historii, to się w sumie troszeczkę zgadza, bo to dzisiaj
1: znamy. To były te czasy, kiedy u nas właśnie artyści mówili, że to, co takie amerykańskie, to jest fajne. Można byłoby z tego coś zaczerpnąć.
0: No, a dużo rozrywki na Manhattanie w Nowym Jorku, tam pomiędzy Broadwayem a 6 Aleją, działała taka grupka muzyków, która robiła te rozrywkowe
1: i też intensywnie rzeczy. Działała Polonia.
0: No, proszę bardzo. I tak powstał też ten utwór, bo on właśnie mówi o tej rozrywkowej alei na Manhattanie. Nazywa się Tin Pan Alley. Tak się potocznie mówi na właśnie muzyków rozrywkowych z Manhattanu w Nowym Jorku. I Halina Frąckowiak zaśpiewała taki ładny utwór, który za chwilę wam zagramy, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski, mąż Ani Jantar.
1: Proszę bardzo.
0: Czyli nie tylko za nią kręcił, kręcił też z panią Haliną.
1: Wielkie hity muzyczne.
0: Zróbcie głośniej.

0: Yo. No i to są emocje, to jest granie, to jest męskie granie. Orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino i Zaria. Yeah. Przypominamy, że dzisiaj jeszcze rzutem na taśmę do kogoś z was poleci podwójne zaproszenie na męskie granie w Krakowie. Więc słuchajcie uważnie Radia SK2.
1: W środę Karol na przykład. Słuchajcie, co zrobił, żeby wyhaczyć podwójny kardet na męskie granie?
2: Bomba!
1: Wskoczył do basenu sąsiada na bombę.
0: I pojedzie dzisiaj do Krakowa na męskie granie. Jak już mówiłem, trzeba uważnie mieć ustawione nasze fale, no, żeby zgarnąć te bilety. Co kto nie?
1: Mówi, że kto nie pije szampana, ten pije wodę z basenu.
0: Zobaczymy, jak dzisiaj będziecie zgarniać, jakie będzie zadanie, tego nie wiemy. Możemy powiedzieć, że w okolicach godziny 10, czyli za niedługo, padnie to sformułowanie, jak zgarnąć karnety na męskie granie.
3: SK2. Autopromocja. Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a Ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.

0: Piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
4: Nie, a co się dzieje?
5: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
6: To jedziemy do Bobolandu.
5: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
7: I po reklamie.

0: Powtarzam zawsze dzieciakom, że butelkę trzeba zakręcać, bo gaz z niej ulatuje.
1: No i Lady Punk coś o tym wie, chociaż śpiewają na co komu dziś, a dziś jest potrzebne, bo dziś jest piątek. Jakbyśmy śpiewali w poniedziałek, to tak. To...
0: Można śpiewać wtedy na co komu dziś.
1: Tak, na co komu dziś, ale w piątek się śpiewa, że piątek jest potrzebny.
0: Jest
1: piątek
0: potrzebny.
1: Jest cudowny, piątek jest piękny, bo dzisiaj rozpoczynamy weekend!
0: Odpalamy wrotki.
1: Dziękujemy za dziś, słyszymy się niebawem. Pięknego piątku i udanego weekendu. Wajda!
0: Kowalski, ciao.
2: Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. A tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.
5: Drodzy słuchacze, jeżeli w planach macie wyjście na spacer, to pamiętajcie, że parasolki dziś zostają w domu, bo pomimo przewagi tych chmur, które są nad naszymi głowami, dzisiaj w Szczecinie padać nie będzie. Przynajmniej tak twierdzą nasi radiowi synoptycy. Ciśnienie jest na wysokim poziomie, a na termometrach mamy teraz 19 stopni Celsjusza. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak uważamy na głównych wylotówkach. Dłużej postoicie też w rejonie ulicy Struga.
6: Jest 10 News SK2, Anna Łowocka. Procedury zadziałały, system ostrzegł organizatorów na czas. To ocena służby po wieczornej akcji ratunkowej na jeziorze Seksty na Mazurach. Po silnych podmuchach wiatru 32 osoby wpadły do wody, były w wieku od 14 do 19 lat i uczestniczyły w obozie żeglarskim. Wszystkim udało się pomóc, mówi Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
7: Oni płynęli na silnika, wszystkie załogi były ubrane w kamizelki ratunkowe. Brakowało im pół godziny do miejsca, który wybrali na postój. Sygnalizacja alarmowa nie zalecały natychmiastowego zejścia do brzegu.
6: Wichura, która położyła łódki, trwała zaledwie 2 minuty.
7: Zestresowani byli, większość była zestresowana. Przenocowaliśmy ich u nas na terenie naszej bazy. Oni wszystko stracili, w sensie wszystko jest w łódkach, bo to obóz wędrowny. To, co mieli na sobie, to w tym zostali wyciągnięci na pokład jednostek ratowniczych.
6: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przygotowuje teraz dla nich potrzebne wsparcie. Cieśnina Ormus wkrótce może zostać otwarta, tak wynika ze słów Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że rozmowy idą w dobrym kierunku. Cieśnina jest w pewnym sensie otwarta, mamy tam blokadę, którą kontroluje amerykańska marynarka. Jestem zaangażowany w negocjacje, idą one bardzo dobrze. Porozumienie może zostać zawarte.
8: Ja kontrolujący stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący straż o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
9: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
8: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
6: O czym informował Krzysztof Płowecki, a kolejne newsy w Radiu SK2 o 11.
10: 2,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, mamy piątek, piąteczek, piątunio i świętujemy. I gramy najlepsze polskie hity. Jeśli wy nie macie planów na weekend, to co powiecie na wizytę w Krakowie? Mam dla was ostatnie podwójne karnety na męskie granie. Piszcie na Messengerze Radio SK2, dlaczego to właśnie wy powinniście je zgarnąć. A ja gram Myslowic i Sprzedawcy Marzeń. Kinga Baryga, witam i zapraszam. 10 hitów. 10.

0: Mocne brzmienia, 22 minuty po godzinie 10. Virginie i Jaga, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a nie dość, że wam gramy, to jeszcze rozdajemy, albo bardziej planujemy wam weekend. I tak chcielibyśmy zaplanować weekend Kindze i wysłać ją na męskie granie do Krakowa. I Kiniu, co ty na to? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja jestem bardzo chętna.
0: Dobrze, no ale zanim te bilety ci tutaj wręczymy, no to chciałabym dowiedzieć się, dlaczego ty powinnaś je zgarnąć. Bo ty już mi o tym napisałaś, ale powiedz tak, żeby teraz wszyscy usłyszeli.
1: Tak. Ja chciałam zabrać na koncert mojego chłopaka, który na co dzień pracuje za granicą. Akurat teraz w ten weekend przypada jego zjazd. Jest w Polsce, więc z chęcią zabiorę jego i spędzimy razem ten czas.
0: No to brzmi bardzo dobrze. A powiedz mi, a skąd wy jesteście? Daleko macie do tego Krakowa?
1: Jesteśmy z Krakowa i z okolic, także bliziutko.
0: No dobrze, czyli blisko. Okej, okay, no to w takim razie, Kingo droga, bilety trafiają w twoje ręce. To jest podwójny karnet na męskie granie w Krakowie.
1: Wow, dziękuję. Dziękuję pięknie.
0: Bardzo proszę, mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, że spędzicie wspólnie bardzo dobre chwile. Szczególnie, że dodałaś, że chłopak nigdy nie był na męskim graniu.
1: Tak. I mi się już udało być, więc z chęcią zabiorę jego i pokażę te wszystkie emocje.
0: Dobrze, to powiedz, na kogo czekasz najbardziej?
1: Chyba czekam najbardziej na finał, na Zalię. To jest moje takie odkrycie tegoroczne, więc chciałam ją usłyszeć na żywo.
0: Dobrze, to świetnie, to dziękuję ci bardzo za rozmowę, życzę ci udanej zabawy, a my już was przygotowujemy do tego męskiego grania i gramy. Męskie granie orkiestra, Płoną góry, płoną lasy już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: 20 minut zostało do godziny 11. To Hej i Zazdrość. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę będą kolejne. Tak jest. Carla Fernandez się pojawi między innymi, ale także Victoria Kida i Oscar Sims, Gdy będziesz sam. No, ten numer to bardzo mocno wszyscy lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas...

0: otwartego inwestycji Nowa Północ. Premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
1: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl! W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie!
2: To będzie ostatnia reklama.

0: ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogonszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Ania Dąbrowska i Porady na zdrady, czyli soundtrack do bardzo znanej komedii o tym samym tytule. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity i z takimi wracamy po godzinie 11. Będzie m.in. Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny są

0: dzienne 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sytuacja na ulicach Szczecina jest opanowana, a to oznacza, że płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak warto uważać, między innymi przy dojeździe do ronda Gierosa, mówimy tu o Ku Słońcu i o Okulickiego. Noga z gazu też na Mickiewicza w kierunku

0: programie.
1: Sytuacja na ulicach Szczecina jest opanowana, a to oznacza, że płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak warto uważać, między innymi przy dojeździe do ronda Gierosa, mówimy tu o Kusłońcu i o Okulickiego. Noga z gazu też na Mickiewicza w kierunku

0: samopomocy udało się wydostać na brzeg. No, niestety 19-letni mężczyzna zniknął pod wodą.
1: Nie należy skakać do wody w nieznanych miejscach, nie przeceniać swoich umiejętności, a w razie zagrożenia wezwać pomoc.
0: Jeżeli jesteśmy świadkami tonięcia, natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. Nie wchodźmy do wody, jeśli nie posiadamy odpowiednich umiejętności. Zamiast tego rzućmy osobie tonącej sprzęt wypornościowy lub podajmy długi przedmiot, który pozwoli przyciągnąć ją do brzegu, nie narażając własnego życia i zdrowia.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii pod Wrocławiem. Ewakuacja w Łomży. Około 150 mieszkańców bloków przy ulicy Wojska Polskiego musiało opuścić swoje domy. W pobliżu znaleziono niewybuch. Na miejscu działają saperzy. Dzisiaj na drogach więcej policyjnych patroli. Spodziewajmy się wzmożonych kontroli w całej Polsce. To w ramach akcji Prędkość, o której więcej Rafał Różycki.
2: Jak powiedziała mi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie, głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i eliminowanie kierowców, którzy łamią przepisy.
3: Trwają wakacje, a wiadomo, wraz z nimi okres wzmożonych wyjazdów. Wielu kierowców spieszy się, chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu. Kilka minut zaoszczędzonych podczas podróży nigdy nie jest warte ryzyka utraty zdrowia, czy nawet życia.
2: Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragedii na drogach.
1: A na drogach pojawią się zarówno radiowozy oznakowane, jak i te nieoznakowane. Policyjne działania odbędą się w ramach europejskiej akcji Speed.
4: 2 minuty po godzinie 11, a my dalej gramy najlepsze polskie hity, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, bo może akurat wyjeżdżacie na urlop i to wy stoicie w korkach gdzieś i czekacie na przykład na dojazd na lotnisko, albo jesteście w pracy i odliczacie godziny do końca, niezależnie od tego, co robicie, gdzie jesteście, gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam, Bryska i Kraksa to na dobry początek.

0: elektryczne gitary i koniec. Tak wam gramy w Radio SK 2.13 i pół minuty po godzinie 11. Swoją drogą, na razie do końca wakacji mamy jeszcze trochę czasu. No, 3 tygodnie. Licząc, tak patrząc na to, że dzisiaj 7 dzień sierpnia, to mamy 3 tygodnie. Więc ja przychodzę do was, jako że zbliża się weekend, z zapytaniem, jakie macie plany na ten weekend. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Wiem, że część z was ma wolne, ale część też pracuje. Dajcie znać, co wy robicie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się z wami podzielę. To co? Wy piszecie, bądź nagrywacie głosówki, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Kaśka Sochacka i Szum.
1: SK2. To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.

0: Ich troje i powiedz, no to teraz trochę prywaty, to mój największy idol dzieciństwa, ale myślę, że nie tylko mój, no bo Michał Wiśniewski jest idolem dla wielu, wielu osób, aż do dzisiaj. A my już teraz?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Prezentujemy wam wehikuł czasu w Radio SK2, 1985 rok. Płyta Anatomia, a na niej Gołębi Puch od Lombardu. Właśnie ten numer, temu numerowi się dzisiaj przyglądamy i ten numer wam gramy. No to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów polskiego zespołu rockowego Lombard. No i brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Małgorzata Ostrowska tutaj pięknie śpiewa i pokazuje swoją moc, moc swojego głosu. No to co, posłuchajmy razem.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam, to najnowszy singiel od tej artystki, który gramy wam właśnie w Radiu SK2. Ja pytałam, co u was, co robicie, i odezwał się Andrzej. Andrzej napisał tak: dzień dobry, w to przedpołudnie ja sobie pracuję w lesie. Świeże powietrze i te sprawy, na szczęście dzisiaj trochę oddechu można złapać od tych upałów. Pozdrawiam. No i Andrzej, jak się okazuje, jest operatorem maszyny, tak zwana zrywka drewna, tak nam tutaj napisał. No, to jedna z tych prac, która może być przyjemna, także w upał, bo można się przed tym słońcem schronić. Ale napisała do nas też Justyna. Uwaga, wiadomość była następująca. Jeszcze dwa razy usłyszę wiadomości i urlop. Pozdrawiam. No to okej, były o 11, 12, 13. Od 14 Justyna zaczyna urlop. No to ja dopytałam, jakie są jej plany. Ona, że od jutra tydzień nad jeziorem, nie słyszy w ośrodku, w Niesiulicach. Polecam, a potem może jakiś spontan. No to co, Justyna, jedziemy z tobą i najlepsze polskie hity też tam będą. Już za chwilę Beata Kozidrak, ale także Dawid Kwiatkowski i Kaja.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kaufland?

0: nowe okazje nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
2: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ

0: roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
3: Nie, a co się dzieje?
4: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
5: Pojedziemy do Bobolandu.
4: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15.
6: Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
7: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Lady Punky, tańcz głupia tańcz, a już za chwilę, po godzinie 12, wpada do nas Kamil Nosel, który wkręca w Radio SK2. Zostańcie z nami, bo od jego żartów mogą boleć brzuchy ze śmiechu.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki.

trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki.

0: 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Jan Gleosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.
8: Piątek, piąteczek, piątunio w Szczecinie trwa w najlepsze, za nami pierwsza część dnia, jeszcze tylko kilka godzin w pracy i będziemy mogli cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem, zasłużonym weekendem, za co mocno trzymam kciuki. Tylko dziś pogoda nie dopisuje, na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza i przewagę chmur. Dobra informacja jest taka, że w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie na wysokim poziomie. Zwalniamy teraz kierowcy. Ważna informacja dla Was na Kusłońcu i Okulickiego.
9: 12. Michał Skolimowski, zapraszam. Trwa wielkie sprzątanie i liczenie strat po nawałnicach. Najgorzej było w południowej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. W województwie podlaskim nadal około 200 gospodarstw nie ma prądu. Około 100 na Suwalszczyźnie. Są pozrywane dachy, a nawet zawalone budynki. Najwięcej zniszczeń jest w gminie Raczki, mówi rzecznik suwalskich strażaków Paweł Godlewski.
10: 5 domów jednorodzinnych uległo uszkodzeniu. 3 uległy budynki gospodarcze całkowitemu zawaleniu.
9: Dziś burze już tylko na krańcach południowo-wschodnich. Od nich ustały też upały. Pod koniec sierpnia ministrowie spraw wewnętrznych państw.

Hity Kasia Kowalska i Antidotum. To na dobry początek godziny 12. Piszecie też, co u was, co się dzieje. No i na przykład u Ani weekend będzie bardzo górski, bo jedzie do Szczawnicy zdobyć wysoką i przejść malowniczym szlakiem. Zazdrościmy, ale też będziemy grać tak, żeby wszystkim było przyjemnie, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Eska.

0: Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, 20 minut po godzinie 12. W Radiu SK2 najlepsze polskie hity, ale także najnowsze. I już teraz przychodzę do was z premierą nowego singla od Sylwii Grzeszczak, który ujrzał światło dzienne dziś w nocy, a my wam go w Radiu SK2 gramy. Co lepsze, po godzinie 17 o tym singlu będzie opowiadać wam sama Sylwia Grzeszczak u Łukasza Zduńczyka, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo uważnie, ale także obserwujcie nasze sociale, czyli profil na Instagramie Radia SK2. A już teraz gramy Mango od Sylwii Grzeszczak, bo tegoroczne lato według właśnie tej artystki ma smak mango. To jest najnowszy utwór zatytułowany właśnie Mango. No, taka zmysłowa, pełna emocji kompozycja. No, ona przenosi słuchaczy w sam środek ciepłych wakacyjnych wspomnień. Albo po prostu wakacji, bo one jeszcze trwają. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Ryszard Rynkowski, nie budźcie marzeń ze snu. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 13. Asia napisała do nas, że w grudniu mam z mężem 13. rocznicę ślubu, ale mamy taką tradycję, że 7. każdego miesiąca spędzamy wspólnie dzień. I dziś po pracy szykuje się randeczka, pyszne włoskie jedzenie, wspólne chwile, czego chcieć więcej. Zapowiada się bardzo piękne piątkowe popołudnie. No właśnie, bo ja was pytam, co u was, ale odezwał się też Mariusz i on opowiada o planach na weekend. Halo Mariuszu, jesteś?
1: Cześć Kinga.
0: Hej.
1: Aktualnie weekend tak zacząłem, że maluję dom, a jutro z żoną bawię się na weselu u znajomych, a w niedzielę będą poprawiny. Także weekend bardzo chyba taki mocny i intensywny. Pozdrawiam, cześć, hej.
0: Dzięki Mariusz za wiadomość od ciebie, to ja ci życzę, żeby w poniedziałek cię głowa nie bolała.
2: SK2. Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wielopaki lodów kup 1 z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox, tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu.

0: będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu.

0: Wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
8: I po reklamie.

0: Grzegorz Chyżyj, o pani, tak kończymy godzinę 12, o 13 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 13 kolejne najlepsze polskie hity, będzie m.in. Lady Punk, ale będzie też emo.
1: Reklama. A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie, a co się dzieje?
3: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
4: To jedziemy do Bobolandu.
3: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
5: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia.

0: Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Nieco większy ruch robi się w kierunku pasma nadmorskiego, w związku z tym warto uważać między innymi na S3 i na S6. Dłużej możecie już stać też w rejonie węzła Kijewo. W Szczecinie zwalniamy teraz na Wyszyńskiego. Uważajcie przy trasie zamkowej. Noga z gazu, także na bałki. Na termometrach mamy aktualnie 22 stopnie Celsjusza. Temperatura otrzymana nieco niższa. Dużo chmur nad Szczecinem, ale padać z nich nie powinno.
11: 13. Michał Skolimowski, czas na newsy w SK2. Jeszcze dziś służby podejmą próbę wydobycia jachtów z jeziora Sexty. Wichura przewróciła wczoraj wieczorem 4 łodzie z uczestnikami obozu żeglarskiego. W wodzie znalazło się 37 osób, w tym ponad 30 dzieci. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Obecnie uczestnicy rejsu są w bazie mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało. Jedna osoba trafiła na badania do szpitala, mówi Wojciech Dybaś, jeden z organizatorów kolonii żeglarskich.
13: Została przewieziona do szpitala do Pisza, natomiast tam po wykonaniu badania okazało się, że jest to zwichnięty bark.
12: Jeszcze dziś służby spróbują sprowadzić na brzeg przewrócone łódki.
11: Problemy kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Utrudnienia mogą potrwać do późnego popołudnia. Po wypadku zablokowana jest DK62 koło Kruszwicy. Wyznaczono objazd przez Tupadły. Samochód osobowy i kombajn zderzyły się tam czołowo. Obrażenia odniósł kierowca ciężarówki. Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła w lipcu do 5,9%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się blisko 6 tysięcy osób. Takie dane przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w powiecie szydłowieckim na Mazowszu, gdzie wskaźnik wynosi niemal 23%. Z kolei najniższe bezrobocie odnotowano w Poznaniu i w Warszawie.
14: Półtorej minuty po godzinie 13:00 gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam, ale w tej godzinie także Nosel wkręca w Radiu SK2. Jeżeli brakuje Wam odpowiedniej dawki śmiechu, to obiecuję, że Kamil Wam taką zapewni. Ale najpierw gramy Emo i Nie mówiła nic. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Lady Punky, znowu pada deszcz. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 13. A już teraz Nosel wkręca w Radio SK2. Magdę, posłuchajcie.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Danka Barmanka po tej stronie dział odpraw lotniczych. Chciałbym się połączyć z panią Magdaleną z wylotu trzeciego.
2: Tak.
3: Chciałbym z panią omówić sytuację, jeśli chodzi o przesiadkę Paryż-Bretania. Państwo, jakie zaświadczenie, jeśli chodzi o potwierdzenie zamówienia taksówki, wyślecie nam?
2: Jeszcze raz poproszę, bo nie wiem, bo my wylatujemy, wie państwo, bo mi jest ciężko coś, bo ja sama nie kupowałam tych biletów, tylko mnie ciocia kupiła, więc teraz tak, ja wiem tyle, że ja startuję z Warszawy.
3: Tak, do Paryża.
2: Lecimy do Paryża i z Paryża mamy przesiadkę do Bretanii.
3: Tak, i o tym mówię. Wszystko do Paryża się odbędzie. Paryż zrealizuje Bretanię, ale w Brytanii nie ma autobusu, który państwa przetransportuje z samolotu do portu lotniczego. I tutaj, proszę pani, jest możliwość puszczenia taksówek, dlatego chciałabym potwierdzenie od państwa zamówionej taksówki.
2: Aha, czyli co? Czyli z lotniska, bo tak wylądujemy, to się nie dostaniemy gdzieś tam na port, tak?
3: Tak, bo nie można chodzić, proszę pani, normalnie po lotnisku. Obsługa, która jest wyspecjalizowana, może państwa przewieźć. Możemy państwa puścić pasem też awaryjnym, ale to musicie być jakoś zmotoryzowani.
2: A czy ja mam sobie sama ją zamówić?
3: Tak, i ta taksówka już będzie czekała, aż wy wylądujecie. Podjeżdża, proszę pani, do samolotu i państwo do taksówki się udajecie, żeby dojechać, proszę pani, na port lotniczy, gdzie tam już będziecie odprawieni, wyjdziecie na miasto.
2: No dobrze, tylko muszę to zamówić. W jaki sposób? Jak ja mam to zamówić?
3: Proszę pani, ja obsługuję port lotniczy, a nie taksówki, nie wiem.
2: Dobrze, a niech mi pani powie, niech proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jak mam wam wysłać potwierdzenie, na jakiegoś maila?
3: Wystarczy, proszę pani, skanem tak na maila.
2: I na którego maila? Tam, gdzie znajdę na stronie internetowej?
3: A to już pani przedyktuje, Łukasz.
4: Cześć Magdalena, kochana, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: O Jezu, no właśnie, bo coś nie, nie, no coś mi nie pasowało, bo nie normalnie życie normalnie. Zwoniono mi z lotniska, że kurde, jak po prostu nie normalnie.
1: Nosel wkręca.

0: Urszula i niebo dla ciebie, tak wam gramy w Radio SK, 2:27 minut po godzinie 13, a już teraz delikatnie przenosimy się w czasie, a to za sprawą wehikuł w Radio SK 2.
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do roku, no właśnie, w roku 1982 powstał ten numer i to jest hymn młodości, takiej nastoletniej. Każde ognisko, no nie oszukujmy się, kończyło się jednym wielkim zawodzeniem. Jolka, jolka, pamiętasz? Właśnie ten numer wam zagramy, Budki Suflera, a tak się okazuje, że mam takiego znajomego, który uwielbia wersję koncertową. Z Woodstocku, z 2014 roku. Wtedy ten utwór wybrzmiał bardzo mocno. A największe ciarki pojawiają się w momencie, kiedy śpiewa to cała publiczność. A już teraz gramy wam oryginalną wersję Budka Suflera i Jolka, jolka, pamiętasz? W Radio SK2.

0: Zalia tylko kochaj mnie, tak wam gramy w Radiu SK 20 minut przed godziną 14. I tak sobie myślę, że jeśli się kogoś kocha, to można na przykład zabrać go na weekend. Romantyczny weekend do pięciogwiazdkowego luksusowego hotelu. Co wy na to? No, tak się składa, że Radio SK2 daje takie możliwości, bo przypominam, że trwa nasza akcja Polska jest najfajniejsza. Możecie się do niej zgłosić i zgarnąć taki weekendowy pobyt, a do tego nagrodę gwarantowaną, czyli zestaw kosmetyków Ziaja. No, jak to zrobić? No to posłuchajcie. Kto wie, może po godzinie 15 Łukasz Zduńczyk zadzwoni właśnie do was?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
0: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
2: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty.

0: Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Bardzo mocny i bardzo dobry numer. Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja. Tak kończymy godzinę 13 po 14. Kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim najlepsze polskie hity, to jeszcze najnowsze informacje z kraju i ze świata. Już za...
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej, 0,9 litra, 14,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. A tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka.

0: Prace do domu w Szczecinie trwają w najlepsze, a to oznacza, że teraz zwalniamy na Santockiej i 26 kwietnia. Dłużej postoicie w Alei Bohaterów Warszawy, na Sikorskiego i w Alei Piastów. Noga z gazu na Wilczej, na Przyjaciół Żołnierza i na Warcisława. Prawa część miasta tutaj uważamy na Struga i na Wiosennej. Na termometrach mamy aktualnie 22 stopnie Celsjusza. Dziś bez opadów w Szczecinie jest szansa, że jeszcze pojawią się promienie słoneczne. Ciśnienie na wysokim poziomie.
1: 14. Michał Skolimowski, zapraszam. Prawie 40 osób wyciągniętych z wody na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, do tego zniszczone dachy, samochody i połamane drzewa. To skutki nawałnic, jakie przeszły w ostatnich godzinach przez Warmię i Mazury. W poszkodowanych rejonach prace rozpoczną specjalne komisje do spraw szacowania strat.
2: Największe szkody gmina Lubomino, tam duży grat, mocny, wielkości piłki tenisowej. Zniszczone dachy, 20 par obiektów mieszkalnych, kilkanaście gospodarczych. Dwa duże raporty kierujemy do miejsca spraw wewnętrznej administracji w wsparcie w imieniu komunalnym i prywatnym, jak i również do ministra rolnictwa w kierunku wsparcia dla rolników, jeżeli chodzi o szkody w uprawach.
1: Informuje wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. Pierwsze wypłaty mają jak najszybciej trafić do poszkodowanych. Jest areszt po zabójstwie 40-latki pod Przysuchą na Mazowszu. Para podejrzanych, kobieta i mężczyzna, najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. W nocy z poniedziałku na wtorek na policję zadzwonił mężczyzna, którego obudziły krzyki dobiegające z pobliskiego pola, i to tam znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Już kilka godzin później zatrzymano w tej sprawie dwie osoby.
3: W miejscu zamieszkania 45-latki funkcjonariusze ujawnili narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni. Prokuratura rejonowa w Przysusze przedstawiła podejrzanym zarzuty zabójstwa.
1: Relacjonuje Aleksandra Bałotowska z policji w Przysusze. Na razie nie są znane okoliczności zabójstwa i motywy sprawców. Podejrzanym grozi dożywocie. Jeszcze dobre informacje dla kierowców. Ceny paliw w hurcie mocno spadają, donoszą analitycy portalu epetrol.pl, a to oznacza, że spodziewane są też obniżki na stacjach. Benzyna 95 może kosztować w przedziale 7,21-7,36 za litr, a diesel w przedziale 7,99-8,19.
4: Blisko 2 minuty po godzinie 14. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Godzinę 14 rozpoczniemy sobie z Sylwią Grzeszczak i jej bardzo dobrym, znanym już numerem Karuzela. Ale Sylwia Grzeszczak będzie także dzisiaj u nas w studiu po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk ją przepyta, o czym jest i dla kogo singiel, najnowszy singiel Mango. A teraz gramy Karuzela i Sylwia Grzeszczak, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani 20 minut po godzinie 14. Ja wiem, że część z was jeszcze w pracy, ale moi drodzy, to jest idealny moment, żeby zrobić sobie przerwę. Jeśli nie na lunch, obiad, no to może na spacer, bo eksperci mówią, że nawet 15 minut spaceru, przerwy w trakcie pracy i przejście się na przykład gdzieś po dworze, może macie jakiś park w pobliżu, albo wyjście na jakieś patio, powoduje, że zwiększa się nasza produktywność. Nawet pomimo tego, że mamy piątek. Tylko pamiętajcie, jeśli będziecie wybierać się na ten spacer, żeby zabrać ze sobą słuchawki. No bo my dalej gramy. Najlepsze polskie hity, które czasu milają i też powodują, że produktywność w pracy jakby wzrasta. SK2. Gramy dalej. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. Prawie do nieba już teraz.

0: kult, gdy nie ma dzieci w domu. No właśnie, to co wy robicie? Możecie na przykład jechać na męskie granie do Warszawy, bo od poniedziałku będziemy wam takie podwójne karnety rozdawać, więc słuchajcie Radia SK2, bo warto.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.

0: Oscar Pub. Podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
0: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w Biurze Sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji.

0: bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Mały chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
20: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

Dawid Podsiadło i najnowszy klip w Radiu SK2. A co powiecie na pobyt w pięciogwiazdkowym, luksusowym hotelu w Sopocie? U nas w Radiu SK2 możecie taki zgarnąć. Już

0: dzisiaj, po godzinie 15. Kto wie, może Łukasz Zduńczyk zadzwoni właśnie do Was. Zgłaszajcie się na sk2.pl, to ostatnia szansa, a po godzinie 15. Także najlepsze polskie hity. A za sterami oczywiście Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
16: Bierzemy.
14: Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
20: Inaczej futryna na 10 liter.
21: Ościeżnica.
20: A teraz na 3. Tam są drzwi.
21: Vox.
22: Tam są drzwi.
23: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
24: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
25: Wszystko, czego dziś chcę,
26: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
27: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
30: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
31: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
32: I po reklamie.
33: Przejazd przez Szczecin na pewno nie należy do łatwych zadań. Teraz korkuje się przede wszystkim

0: W rejonie węzła Kijewo dłużej stoimy na Gdańskiej. Mnoga z gazu na Ścianieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Kilka dodatkowych minut odstoicie też na Mickiewicza i na Trauguta. Dziś w Szczecinie pomimo tych chmur padać nie powinno, przynajmniej tak twierdzą nasi radiowi synoptycy. Na termometrach 22 kreski, temperatura odczuwalna nieco niższa, ciśnienie cały czas jest na wysokim poziomie.
1: 15. Michał Skolimowski, zapraszam. Ulewy sparaliżowały pracę szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do izby przyjęć. Ta będzie zamknięta co najmniej do godziny 20. W związku z nawałnicami na Podkarpaciu 800 domów jest bez prądu. Strażacy interweniowali blisko 140 razy. Służby wyjeżdżają do zalanych piwnic, posesji i budynków. Usuwają też połamane konary z jezdni i chodników.
2: Najwięcej interwencji notowaliśmy w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny, apelujemy o rozsądek. Jeżeli gdzieś nad naszym regionem przechodzi burza lub jest zapowiadana, zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
1: Mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Noc ma być spokojna i bez opadów. Prezes PiSu dementuje medialne doniesienia. Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem na premiera i nic w tej sprawie się nie zmienia, napisał Jarosław Kaczyński w mediach społecznościowych. To odpowiedź na nieoficjalne informacje, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało zmiany kandydata na szefa rządu. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Według źródeł Rzeczpospolitej w partii decyzja już zapadła. Nowym kandydatem na premiera z PiSu będzie Zbigniew Bogucki lub Tobiasz Bucheński. Jarosław Kaczyński nie tylko stanowczo zdementował te doniesienia, ale zasugerował też, że za takimi przeciekami stoją ludzie, którzy podjęli decyzję o rozłamie w partii.
1: Zakaz wchodzenia do wody na 4 morskich kąpieliskach. Zakwit sinic stwierdzono w Jastarni Leśnej i Juracie, Międzymorzu na Helu oraz Gdyni, Redłowo i Mechelinkach w Zatoce Puckiej. Wchodzenie do wody może powodować m.in. podrażnienia skóry i oczu.
4: Ha, to SK2 wam załatwi taki hotel, żebyście nie musieli do morza wchodzić, bo tam na pewno będzie basen. Już za chwilę ktoś z was się dowie, że spędzi kilka dni w luksusowym hotelu w Sopocie. W tym hotelu, w którym czasami nocują gwiazdy. Za chwilę wielki finał tygodnia naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Lady Punk na antenie Radio SK2, gramy najlepsze polskie hity. No to słuchajcie, nie ma na co czekać, pora kogoś wysłać do hotelu w Sopocie.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I my to codziennie wam udowadniamy i razem ze mną teraz na antenie Julia. Cześć Julia. Nie Julia, tylko Kinga. Już pomyliłem imiona. Julia to liderka naszej zabawy. Cześć Kinga.
3: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, właśnie ty masz do pobicia Julię. Zaraz będziesz odpowiadać na pytania tak lub nie. Ale powiedz, które miejsce w Polsce jest tym twoim ulubionym numer jeden i w ogóle?
3: No ukochane to jest Trójmiasto.
0: Ale masz takie jedno miasto z tych trzech, które jest tym numerem
3: jeden.
0: Co?
3: Tak, i to jest Sopot.
0: No oczywiście. Tam jest blisko molo, fajne gofry i jeszcze fajny hotel by się przydał, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: To i teraz właśnie witam twoją rywalkę na antenie, Julia teraz z nami. Cześć Julia ponownie.
3: Cześć.
0: Julia uzbierała 8 poprawnych odpowiedzi i jedną złą. I ty Kinga masz za zadanie teraz przebić wynik Julii, odpowiedzieć na więcej pytań, tak lub nie, oczywiście w sposób poprawny. Masz 30 sekund i to będzie tak, że ja ci będę te pytania na antenie zadawał, a ty tylko odpowiadasz tak lub nie. Nie tłumaczysz swoich odpowiedzi, tylko mówisz tak, nie, okej? Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: To w takim razie Julia się przysłuchuje, a my chyba startujemy. Razem ze mną jest Dominika Najder, która liczy ze mną pytanie. Cześć.
4: Cześć.
0: To jest, słuchajcie, komisja konkursowa. W takim razie, no pytania przygotowane. Julia się przysłuchuje, a czy ty, Kinga, jesteś gotowa, czy mogę startować?
3: Pewnie.
0: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Czy na festiwalu w Sopocie wręcza się bursztynowego słowika?
3: Tak.
0: Czy Sylwia Grzeszczak wydała dzisiaj nową piosenkę?
3: Nie.
0: Czy Zakopianka to droga na Półwyspie Helskim?
3: Nie.
0: Czy Szczecin ma dostęp do morza?
3: Nie.
0: Czy Warszawa ma trzecią linię metra?
3: Nie.
0: Czy prędkość maksymalna na polskiej autostradzie to 140 na godzinę?
3: Tak.
0: Czy Dawid Kwiatkowski nagrał wspólną piosenkę z Margaret?
3: Tak.
0: Czy na Kasprowym Wierchu jest stok narciarski?
3: Tak.
0: Czy Paweł Kozioł z serialu Rancho został prezydentem?
3: Nie.
0: Czy Odra to najdłuższa rzeka w Polsce?
3: Nie.
0: Czy na polskich drogach obowiązuje ruch prawostronny?
3: Tak.
0: Dobra, czekajcie, aż się zgrzałem tak z tego tempa. Dominika teraz szybko podlicza pytania i za chwilę wyjdzie, bo coś czuję, że wynik może być

0: zbliżony do wyniku Julii.
1: Jak... Zgadza się, udało się odpowiedzieć aż na 10 pytań,
0: no,
1: z czego 8 jest poprawnych.
0: 8 poprawnych, 10 pytań. 8 poprawnych i 10... Czekajcie, bo ja tutaj się zawiesiłem, bo Julia, jesteś z nami.
1: U Julii też było 8.
2: Tak, jestem.
0: U Julii też było 8.
1: Tylko
0: ale
1: tutaj była jedna niepoprawna odpowiedź.
0: Czyli słuchajcie, w takim razie, no, dawno nie było tak wyrównanego finału, ale Julia, to oznacza, że to ty wygrywasz pobyt w hotelu Sofitel Grand Sopot.
2: Super!
0: Jeju, ale to był wyrównany finał, aż się sam zastanawiam, ale nie, no tak, no,
1: tak,
0: bo
1: tak,
0: tutaj była tylko jedna zła odpowiedź, także Julia, gratuluję.
2: Jezu, Kinga, dziękuję.
0: Kinga, naprawdę ja tobie też gratuluję, bo ty też dałaś radę, świetnie, świetny wynik. Dla ciebie, ty nie wychodzisz z pustymi rękami z Radia SK2, bo właśnie teraz zgarniasz zestaw kosmetyków Ziaja Sopot Sun na słoneczne wakacje.
2: No fajnie, dziękuję.
0: To Julia, jeszcze raz ci gratuluję. Sopot
2: dziękuję,
0: twój,
2: pięknie.
0: Luksusowy hotel, ale się tam będziesz wygrzewać, będziesz robiła,
2: tak,
0: co będziesz chciała. Jak gwiazda
2: cudownie
0: się poczujesz przy samej plaży.
2: Cudownie.
0: Miłego pobytu życzę w takim razie.
2: Dziękuję bardzo.
0: I słuchajcie, na tym się nasza zabawa nie kończy. W kolejnym tygodniu znowu pobyt w luksusowym hotelu będzie do zgarnięcia, także wpadajcie na sk2.pl i tam za darmo się zgłaszajcie.
3: SK2. Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków.

0: Sum to Astik. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zbliża się 15.30, a to oznacza, że czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Skolimowski.
1: Ponad 50 osób z objawami zatrucia w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Sanepid z Kamienia Pomorskiego prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Chorych odizolowano, przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy, a także pracowników statków obsługujących sektor offshore. Nowe przepisy mają poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugowych. Prezydent podpisał też ustawę nakazującą uiszczać z góry opłaty na rzecz KNF-u. Dziś początek trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków podejmuje u siebie Wisłę Płock.
2: To na pewno jest zespół, który chce budować od tyłu. To jest zresztą taka charakterystyka trenera Majewskiego. Lubi wielopodaniowo budować swoje ataki. Ma do tego piłkarzy.
1: Mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job. Początek dzisiejszego jedynego spotkania o 20.30.

0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Ta gwiazda wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026.

0: w ostatnim czasie, że już się czasami odechciewa przyspieszać, ale uważajcie i tak jeszcze tylko przypomnę, że ostrzeganie innych kierowców długimi, że policja stoi, podobno też jest nielegalne, za to grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Także jeśli ktoś was teraz ostrzegł, że drogówka za rogiem stoi, pomyślcie, jakie to jest poświęcenie. Szerokości dla wszystkich, zaraz SK2, gra wam dalej, Warius Manx za moment.
1: SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji. Ponad 30 jednostek z Polski i Europy. Otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
8: Te drzwi otworzymy dla was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: się.
1: Oena w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, za moment będą najnowsze newsy, a potem gramy dalej. W planach m.in. polski klasyk, elektryczne gitary i Jestem z miasta.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
6: Szóstka w lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99.

0: Centrum pieczemy na ostro i ole!
1: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99.

0: Kielca. Do zobaczenia na stadionie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
3: Nie, a co się dzieje?
4: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
5: To jedziemy do Bobolandu.
4: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland. Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
6: I po reklamie.
7: Wyjeżdżając na drogi województwa zachodniopomorskiego, to warto uważać m.in. na S3 i na S6. Korkuje się także wjazd w kierunku Szczecina, a w samym naszym mieście uważamy przede wszystkim na ulicy Gdańskiej i na Struga. Dłużej postoicie w rejonie Bramy Portowej, noga z gazu także na Kolumba. Dziś parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie mamy na wysokim poziomie, a na termometrach 21 kresek.
8: 16. Michał Skolimowski, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań na Lubelszczyźnie. Strażacy znaleźli ciało 30-latka, który utonął na terenie żwirowni w miejscowości Bereza. W nocy ze środy na czwartek pod wodą zginęły dwie osoby. Ciało pierwszej z nich, 47-latka, znaleziono szybko. Poszukiwania drugiego z mężczyzn właśnie się zakończyły. Pomogła specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina.
9: Strażacy, wykorzystując sonar i echosondę, zlokalizowali ciało pod wodą w odległości około 25 metrów od brzegu, na głębokości około 3 metrów. Następnie nurkowie zeszli pod wodę i wydobyli ciało na brzeg.
8: Informuje Marek Waszczuk z

0: rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą jakieś grono znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na działalność stricte już oszukańczą, przestępczą.
1: Mówi ekspert z CERT Polska Karol Bojke i przypomina, jeśli kupujemy bilet od osoby prywatnej, warto skorzystać ze specjalnych platform odsprzedażowych.
2: Paliwa w końcu mają potanieć, to jeszcze jedną fajną informację dokładam. Wakacyjny weekend, czas zacząć już 2 minuty po godzinie 16. Za nieco ponad godzinę przywita się z wami Sylwia Grzeszczak. A już za chwilę też gwiazda będzie, która Sylwii Grzeszczak nie przypomina, ale fajnie mówi. Nasz eskowy Artur Jarząbek za moment prawdę wam powie, a ja wam zagram. Kasia Kowalska już teraz, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lanber w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity do samochodu w długiej trasie na wakacje. I mamy też ważną radę. Artur Jarząbek w tej sprawie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest...

0: To już jest ta lepsza połowa piątku, bo zbliżamy się do wakacyjnego weekendu. Za chwilę będzie 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Skolimowski.
1: W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha. O śmierci wolontariusza, który niósł pomoc ludziom w pobliżu linii frontu, poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Podejrzenie korupcji w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Zielonej Górze do siedziby WORD-u weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób. Do tej pory zatrzymana została jedna osoba. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a śledztwo ma charakter rozwojowy. Tylko 1/3 pracujących Polek używa feminatywów do określania swojego zawodu. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. W grupie pań nieaktywnych zawodowo odsetek używający żeńskich określeń swojego statusu zawodowego jest dwukrotnie wyższy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Edyta Bartosiewicz. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity, a Cristiano Ronaldo, słuchajcie, czyli jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie, pochwalił się swoimi zabawkami, tylko że on ma takie duże zabawki dla dużych chłopców. Wrzucił na Instagrama zdjęcie ze swojego garażu, a w nim masa luksusowych samochodów. Podobno całkowita wartość jego samochodów w przeliczeniu na złotówki to około 110 milionów. Ma tyle samochodów, że aż mu ciężko policzyć, albo 40, albo 41 samochodów w jednym garażu. Ale jego żona to ma dobrze, co? Ona ma pewnie do każdej sukienki i torebki inny samochód dopasowany. Chociaż z drugiej strony, weź w tych wszystkich samochodach zrób przegląd. Albo jak trzeba opony na zimowe zmienić. Już nie mówiąc o odkurzaniu. Cristiano pewnie każdy piątkowy wieczór i sobotni spędza w garażu.
1: SK2.
2: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
9: Nie. A co się dzieje?
10: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
11: To jedziemy do Bobolandu.
10: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland. Szczecin, ulica Hangarowa 15.
12: Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Polska. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i podrzucamy wam najlepsze polskie nowości. Za chwilę do naszego studia wpadnie, no myślę, że nie skłamię, jak powiem, że to żywa legenda polskiej muzyki. Sylwia Grzeszczak przyjdzie do nas z nowym numerem. Bądźcie koniecznie z SK2.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie. A co się dzieje?
7: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
8: To jedziemy do Bobolandu.
7: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland. Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po rytmie.
15: Na zegarach okolice godziny 17, a na termometrach w Szczecinie okolice 22 kreski. Ta temperatura odczuwalna jest oczywiście nieco niższa. Pomimo tych ciemnych chmur, które są nad naszymi głowami, parasolki dziś będą niepotrzebne mieszkańcom, bo w Szczecinie padać nie powinno. Przynajmniej tak twierdzą radiowi synoptycy. Ciśnienie nadal na wysokim poziomie, a kierowcy muszą uważać na Strzanieckiej, Noga z Gazu, także na Walei Wojska Polskiego.
16: 17. Michał Skolimowski, zapraszam. Ulewy zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Nie działa m.in. izba przyjęć. Placówka walczy ze skutkami nawałnic, które przeszły dziś przez Podkarpacie. Zalało w sumie kilka pomieszczeń, mówi Andrzej Sroka, rzecznik placówki.
17: Czyli m.in. magazyny szpitalne, apteka szpitalna, czy też izba przyjęć. W tym momencie trwa ostatnie osuszanie tego miejsca i sądzimy, że około godziny 20 izba przyjęć wróci do pracy.
16: Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach m.in. Rzeszowa, Przemyśle i Mielca, powodując zalania ulic i gigantyczne korki. Miał oszukiwać klientów, trafił właśnie do aresztu. Wrocławski adwokat Ernest Z. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Wcześniej usłyszał zarzuty. Według śledczych przekonywał, że ma prawo otrzymać na swój rachunek pieniądze należne do jego klientów. Jednak później trafiały one do jego kieszeni. W sumie przeszło 500 000 zł. Spódnica zamiast krótkich spodenek. W takim stroju pan Dariusz wyjechał na trasę warszawskim autobusem. Kierowca chciał zwrócić uwagę m.in. na problem wysokich temperatur w kabinach autobusów.
18: Da się na przykład w Lublinie, da się w Bydgoszczy, da się, jak się nie mylę, w Gdańsku, Kraków, Wrocław, więc no da się, a Warszawa nie. I to jest przerażające. Dlaczego?
16: Zarząd Transportu Miejskiego za nieodpowiedni strój kierowcy może nałożyć karę na operatora.
0: A ja myślę, że ten pan po prostu nie miał

przygotowanych, upranych spodni i musiał założyć coś z szafy żony. A my gramy dalej najlepsze polskie hity, to jest SK2 i mamy dla was najlepszych polskich artystów. Za chwilę do naszego studia wpadnie Sylwia Grzeszczak i zapowie osobiście swój nowy hicior na wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Lady Punk w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i gościmy najlepszych polskich artystów. I teraz w naszym studiu głos, który zna po prostu w Polsce każdy, specjalistka w robieniu wakacyjnych hiciorów, Sylwia Grzeszczak razem z nami.
1: Dzień
0: cześć.
1: Dobry, Jezu, zdążyła.
0: Udało się w ostatniej chwili, ale mamy to.
1: Mamy to, jestem.
0: Sylwia, minął rok od ostatniego twojego kawałka. Wiem, że w zeszłym roku, na koniec zeszłego roku była trasa koncertowa, a potem co się u ciebie działo? Łapałaś siły, jak to wyglądało? Wiem, że była szlifowana forma na siłowni. Co tam u ciebie?
1: A tak, pojawiłam się na siłowni, dokładnie. No bo mam taki plan, że jeśli do czegoś się przygotowuję, to już po całości idę. I chcę mieć tą formę taką na cacy. Natomiast troszkę w tej siłowni już akurat mam przerwy, ale za chwilkę wracam. Tak serio, to wyszłam do studia. Weszłam do studia.
0: Czyli coś większego się szykuje.
1: Komponuję sobie kolejne utwory i to jest moja taka odskocznia od tego życia też codziennego. W momencie, kiedy nie koncertuję już od 2 lat koncertów plenerowych, a zamknęłam się tutaj na eventy zamknięte, to jest to mój taki proces twórczy.

0: bardzo mocny i on do czegoś po prostu doprowadzi też, więc...
1: Ale jak tutaj, możesz nam coś zdradzić, do czego ten proces doprowadzi?
0: Między innymi właśnie doprowadził do najnowszego singla Mango, także no nie próżnuję, a komponuję kolejne single. Zależy mi, żeby dostarczać hiciory regularnie raz na jakiś czas, żeby były po prostu na najwyższym poziomie i z tego bardzo się cieszę, że ten singiel ma premierę już dzisiaj.
1: I za chwilę ten numer gramy. W tym kawałku jest taki wers: takie lato w głowie mam, takie lato. No właśnie, jakie lato masz w głowie?
0: I sentymentalne, i wracające do sytuacji sprzed lat, takich pięknych, takich wspaniałych, ale też takich, które doprowadziły mnie samą do miejsca, w którym jestem życiowo, ale to są też momenty, które są w ogóle przed nami. Rozkminiam, co może nadejść, rozkminiam, jakie te momenty właśnie mogą się pojawić i też mimo wszystko żyję tu i teraz, żeby żyć tym momentem właśnie, tą chwilą, no bo ona może nas najbardziej cieszyć, żeby zatrzymać ją jak najdłużej w serduchu, żeby trwała jak najdłużej, żeby była jak najpiękniejsza, żebyśmy po prostu pielęgnowali tę chwilę.
1: Ten numer za chwilę gramy, ale wiesz, że już mamy pierwszą recenzję od naszego słuchacza?
0: Tak?
1: No to posłuchaj tego.
2: Sylwia, kocham do bólu. Ten utwór tak gniecie, że ja po prostu mam ciarki po całym ciele. Pozdrawiam.
0: Ojeju, to niech te ciarki cały czas tam będą, niech się utrzymują i aż do kolejnego lata i kolejnych lat i do kolejnych wspaniałych wspomnień, a teraz no po prostu niech to trwa.
1: Odpalajmy. Wakacyjny hicior od Sylwii Grzeszczak, Mango, już teraz w SC2. SK

0: Ania Wyszkoni w Radiu SK2, a teraz odświeżamy klasyk.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Zaglądamy tak naprawdę do garażu i czyścimy naszego Harley'a. To jest rok 89. Jeden z największych hitów polskiej muzy, ten numer też zna, myślę, że każdy. To zespół Jam i Harley mój. Myślę, że osoby, które dorastały w latach 90., znają tekst tego numeru na pamięć, także nie krępujcie się, możecie śpiewać razem z nim. Jam w Radiu SK2, już teraz. To są właśnie najlepsze polskie hity.

0: jeden z największych hiciorów ubiegłych wakacji. Oskar Cyms w Radiu SK2. Teraz w tym roku mamy hit Bez końca, który wskoczył w zeszłym tygodniu do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Czy przeskoczył do notowania? Sprawdzimy po godzinie 18. Oskar Cyms już niedługo zagra na Top of the Top Sobot Festiwalu.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na Was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. A tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
3: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: I po reklamie.

0: Ale się klimat zrobił. Ma nam w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. I takie legendarne numery też mamy, którym na razie dajemy chwilę odpocząć, bo teraz naszą antenę przejmują najlepsze polskie nowości. Zapraszam na kolejne notowanie gorącej polskiej 20.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl! W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi! Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie, a co się dzieje?
7: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
8: To jedziemy do Bobolandu.
7: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15.
9: Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
10: I po reklamie.
11: 18. Michał Skolimowski, zapraszam. Dwie osoby ranne, w tym 6-letnie dziecko, to po zderzeniu motocykla z samochodem osobowym w miejscowości Papieży, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Kierowca jednośladu nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Policja szuka sprawcy szokującego pobicia w centrum Warszawy. Doszło do niego w czerwcu, ale teraz nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci. Widać na nim, jak mężczyzna uderza pokrzywdzonego 20-latka przy Złotych Tarasach. Po uderzeniu ofiara spada ze schodów, a napastnik ucieka. Pokrzywdzony dzień po zdarzeniu zgłosił sprawę na policję i od tego czasu trwa dochodzenie. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała królewski 7. etap Tour de France z metą na Mont Ventoux. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej imprezy.
12: Gorąca Polska 20. Radio SK2.
0: To teraz pora sprawdzić, kto u nas obejmie prowadzenie w naszej klasyfikacji generalnej. Mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów, na które przez cały ostatni tydzień głosowaliście na sk2.pl. Sprawdźmy, co z tego wyszło i jak zawsze podrzucamy nowości, których jeszcze nie słyszeliście, a których na pewno warto posłuchać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Tak, że wakacyjny weekend czas zacząć. Roztańczona bletka na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity. I to jest miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz wyciągamy dla was kolejną nowość od Wiktora Waligury. Ten gość to jest młoda, wschodząca polska gwiazda, która już podbiła gorącą polską dwudziestkę hitem 4 pory roku. A teraz ma nową propozycję i bardzo ciekawą współpracę, bo połączył siły z zespołem LOR, który też z naszej anteny znacie. Na przykład z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. Teraz razem stworzyli kawałek o sytuacji w związku, w których komunikacja zaczyna zawodzić, czyli jak się domyślam, jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to klasyczne domyśl się. No to się domyślamy, że to jest dobry numer. Wiktor Waligura i LOR, Terapia dla par, premierowo w SC2.

0: i cały czas się utrzymuje w notowaniu, to ciągle jest hitem. Marisa w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. A na 16 duet, który tydzień temu był w naszym studiu, właśnie z tym hitem, Przona i Nita, czyli młode pokolenie artystów, przejmuje naszą antenę. Przonę doskonale znacie, to jest gość, który podbił listy hitów hitem Zły, a Nita podbija internet. Jak zaczęła się ta współpraca?
1: Zaczęło się tak, że jak ja zobaczyłem, dowiedziałem się, że Nita ma teraz zajawę na lata 2000, to też się tym zajarałem, żeby zrobić taki numer, bo trochę mi to chodziło po głowie wcześniej, spotkaliśmy się w studio i zażarło.
2: Ale też właśnie co ciekawe, ja też po prostu w momencie, kiedy tworzyłam sobie piosenki, to na liście osób, z którymi chciałabym fita na nowy album, był właśnie Przona.
0: A jeśli wy też lubicie klimat lat 2000, to to jest właśnie coś dla was. Jeśli wam się podoba, głosujcie na sk2.pl. Przona i Nita, daj mi znać.

Wiktor Waligura nie próżnuje, szykuje dla nas nową płytę. To jest to. Na miejscu 15 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz na naszą antenę wskakują rapowe klimaty i zapoznajmy się z raperem, który zaczyna zdobywać popularność. To Kosa, raper z Krakowa. Jeszcze nie jest bardzo popularny, ale będzie. My to czujemy w kościach, słuchajcie. Współpracował z takimi gwiazdami jak Kukon, Jan Rapowanie czy BDOS. A teraz robi muzę sam i naprawdę dobrze mu to wychodzi. Także zapoznajmy się z Kosą na koniec dnia. To może być rapowym hitem. Posłuchajcie, premierowo na antenie SK2.

0: No i mamy hicior na drugą połowę wakacji. Oskar Cyms, miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki w radiu SK2. Już niedługo Oskara Cymsa zobaczymy na tej legendarnej sopockiej scenie, na której 2 lata temu Oskar zgarnął burszty nowego Słowika. Jak tam Słowik się ma?
1: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko, no i sobie żyje. Ja sobie na niego spoglądam codziennie, kiedy wstaję rano. Jest ze mną przez cały czas.
0: Oskar Cyms teraz szykuje płytę, a jeżeli chodzi o bursztynowego Słowika, to o tę prestiżową nagrodę powalczy m.in. Kuba i Kuba, Ania Karwan czy Jeremi Sikorski. Festiwal w Sopocie Top of the Top rusza 24 sierpnia. SK2 też tam będzie.
2: Gorąca polska dwudziestka. Lista hitów radia SK2.
3: Autopromocja.
4: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
4: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
3: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
4: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Żagle 2026 w Szczecinie. Od 14 do 16 sierpnia Wały Chrobrego i Łasztownia staną się sercem wielkiego żeglarskiego święta. Przed nami 3 dni atrakcji, ponad 30 jednostek z Polski i Europy, otwarte pokłady, rejsy, atrakcje dla dzieci, jarmark pod żaglami i pokaz dronów. A wieczorem koncerty. 14 i 15 sierpnia wystąpią gwiazdy SK Music Tour. Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Jan Gleosia. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
4: I po reklamie. SK2. 100% polskich hitów.

Ola Kendra. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. Odliczamy 20 waszych ulubionych nowych polskich numerów i to było miejsce 11. I odkrywamy nowości. Teraz naszą antenę kolejna młoda gwiazda przejmuje. Tym razem to Ania Szlagowska. Jak będziecie słuchać tego numeru, to koniecznie zwróćcie uwagę na akordeon, bo to jest bardzo ważny instrument w tej historii. Bo to jest stary instrument, który Ania Szlagowska znalazła na strychu u swojej babci w Małopolsce, słuchajcie. I jak była mała, to Ania sobie na tym akordeonie grała. Babci się to nie podobało, bo się babcia bała, że Ola jej ten akordeon zniszczy, ale Ola bardzo dobrze, a nie Ola, tylko Ania, bardzo dobrze ten akordeon wykorzystała, bo nagrała dzięki temu akordeonowi swój nowy numer, w którym śpiewa o miłości ukrytej w codziennych gestach. Czyli wiecie, jak komuś na przykład jedzenie do pracy zrobimy, albo zapytamy, jak minęła droga na wakacje, to też jest miłość. I o tym śpiewa Ania Szlagowska w hicie Halina. Tak miała na imię jej babcia i tak nazywa się ta piosenka, którą gramy premierowo w SC2.

0: Margaret w Radiu SK2. Czuć, że ten numer coraz bardziej wchodzi wam do głowy. Awansował z miejsca 16 na 9 gorącej polskiej 20. Myślę, że szczyt jest w zasięgu ręki. Ten numer po raz pierwszy na żywo usłyszymy na Top of the Top Sopot Festiwalu. Ale to nie wszystko. Margaret szykuje coś wyjątkowego.
1: Okazało się, że piosenki byle jak nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu żadnym. No i jakoś nie było okazji, żeby zaśpiewać ten utwór na żywo. Dlatego bardzo się cieszę, że on po tylu latach wróci na tę sopocką scenę.
0: I my tę sopocką scenę jedziemy razem z wami. SK2 tam będzie. Top of the Top Sopot Festival startuje 24 sierpnia, a za chwilę startuje najlepsza ósemka tego tygodnia.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie, a co się dzieje?
3: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
4: To jedziemy do Bobolandu.
3: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Gorąca, gorąca Polska 20 Radia SK2. SK2.
11: I to jest wasza playlista, przez was ułożona na start wakacyjnego weekendu. Czas na 8 waszych ulubionych hitów tego tygodnia, ale nowości też będą. Na przykład Alien i Mighty's, ci panowie, co śpiewali VIP, za moment się pojawią. Będzie też nowość od eksperta od romantycznych kawałków Maćka Skibę. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
10: Gorąca Polska 20 Radia.
11: A teraz numer o tym, którzy są teraz na wakacjach, ale już powoli tęsknią za domem, za swoim własnym łóżkiem, swoją własną toaletą. Prawdopodobnie o tym śpiewam.

0: Antkę. Bardzo romantyczna Zalia na antenie Radia SK2, a wy się zakochaliście w tym numerze. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, a teraz odkrywamy kolejną nowość od duetu, który już narobił niezłego szumu na antenie SK2. To Alien i Mighty, z których znacie z hitu VIP.
1: Bo ja pragnę ciebie więcej, nie od dziś, ty jesteś wyjątkowo jak VIP.
0: Kariera tych panów nabrała rozpędu po występie w programie Must Be The Music, ale teraz talent show już nie potrzebują, żeby trafić na listę hitów SK2. To ich nowość, Ja Ciebie Też, Alien i Mighty, premierowo w SC2.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Na pewno nie ostatni raz gramy ten numer Wiktorii Kidy, które powoli pnie się na szczyt. To jest miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Mamy nie tylko najlepsze polskie hity, ale też razem z wami przenosimy się w miejsca, gdzie te najlepsze polskie hity grają. W Warszawie trwa święto polskiej muzy, bo właśnie tutaj zatrzymał się festiwal Erste Letnie Brzmienia. I teraz na żywo na antenie Radia SK2 łączymy się z festiwalem Letnie Brzmienia. Tam jest Kinga Baryga. Halo Kinga, co tam się dzieje?
1: Cześć Łukaszku, tak, ja melduję się na Erste Letnie Brzmienia, dokładnie na torze na Służewcu, bo to tutaj ten festiwal się odbywa. Przed chwilą swój koncert zakończyła Natalia Schroeder, ale to jeszcze nie koniec atrakcji muzycznych na dzisiaj. Już za chwilę o 19.30 wystąpi tutaj Julia Wieniawa, a później Vito Bambino. Warto dodać, że ten festiwal trwa dwa dni. Jutro kolejne gwiazdy na tej scenie. Będzie Kaśka Sochacka, Mrozu czy Ewa Farna. Jeśli możecie, to dołączajcie, a jeśli nie, to wchodźcie na naszego Instagrama Radia SK2, bo tam wrzucam

0: Wam, co dokładnie tutaj się dzieje. Pozdrawiam i życzę Wam miłego piątku.
1: A dziękujemy bardzo. Piątek z Radiem SK2 jest bardzo miły, bo teraz mamy kolejną nowość, tym razem świeża propozycja od Maćka Skiby. Głosujcie na sk2.pl.

Dokładnie za tydzień zagra koncert na Stadionie Miejskim w Krakowie, a teraz gra na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK 2. To Sanach oczywiście. Przypominam, 4 września wielki finał trasy stadionowej Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. A ten pan już się w tym sezonie nagrał. 2 razy był na Narodowym i w największych miastach w Polsce, a teraz odpoczywa i gwiżdże razem z nami na uspokojenie w piątkowy wieczór. To oczywiście Dawid Podsiadło, który w przyszłym roku powróci z festiwalem Zorza. A teraz Trójeczka.

On posprzątał na błysk i jeszcze trafił na miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, to Dawid Podsiadło, a na drugim Gips w duecie z Igo. Panowie koncertują w ten weekend. Igo przenosi się do Augustowa, zagra na imprezie Augustów is the Future Festival, a Gips bardzo lubi motoryzację i zagra na motoryzacyjnej imprezie Speedland Festival w Krośnie. Tam można oglądać wyścigowe fury, pokazy kaskaderskie, pokazy driftu i są też koncerty. I właśnie w niedzielę na scenie pojawi się Gips, a teraz pojawia się na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. Ostatni dzień lata.

0: to jest numer, który brzmi jak upalny wakacyjny wieczór. Dobrze się tego słucha o tej porze, zwłaszcza w piątek. Gips i Igo, miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A na szczycie duet, który po prostu musiał kiedyś się pojawić w polskiej muzyce. Dwie wielkie gwiazdy łączą siły. Dawid Kwiatkowski i Margaret w jednym kawałku. Bardzo wam się spodobali, bo to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Ale słuchajcie, żeby ten numer powstał, to naprawdę potrzeba było wiele lat prób. Jak ten kawałek powstawał?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: I bardzo dobrze, że udało się zgrać kalendarzowo. Mamy hicior, później ci opowiem. To nowy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham

0: Warto było próbować latami, żeby się zgrać terminowo, bo wyszedł z tego świetny hicior, który trafił właśnie na szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ten numer i ten duet już niedługo będzie można zobaczyć na żywo na scenie. Na tej legendarnej scenie. Na Top of the Top Sobot Festiwalu. Ta impreza rusza 24 sierpnia. SK2 będzie tam razem z wami. Co prawda w radiu wam tego nie pokażemy, ale na pewno będziemy o tym opowiadać i pokazywać wam, co się dzieje w Operze Leśnej w Sopocie na Instagramie Radia SK2. A czy ten duet zostanie na szczycie na dłużej, to wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Radio SK i Miasto Szczecin zapraszają na SK Music Tour w ramach Żagli 2026. 14-15 sierpnia. Dwa dni pełne muzycznej energii przy Wałach Chrobrego. W piątek wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski i Oskar Cyms. W sobotę Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer i Young Leosia. Uwaga! Jak co rok pod trasą zamkową na Łasztowni czeka na was miasteczko Radia SK z imprezowym autobusem i atrakcjami. Tuż za pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, nasz śmigłowiec. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni. Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
5: Te drzwi otworzymy dla was po raz

0: 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Mrozu i Thompson na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, ogłaszam. Czas na wielkie wietrzenie domów i mieszkań. W końcu bardzo przyjemna noc przed nami. Po wielkiej fali upałów przychodzi ulga. Dzisiaj w końcu temperatura po zmroku spadnie poniżej 20 stopni w całym kraju. Temperatura maksymalna to około 15 stopni w Warszawie. A SK2 bardzo przyjemnie wam gra. Pamiętajcie, jeżeli idziecie na grilla wieczornego, to polecam założyć bluzę. A teraz Igo.

20 stopni w całym kraju. Temperatura maksymalna to około 15 stopni w Warszawie. A SK2 bardzo przyjemnie wam gra. Pamiętajcie, jeżeli idziecie na grilla wieczornego, to polecam założyć bluzę. A teraz Igo.

0: Od tego numeru zaczęła się jej wielka kariera, bo właśnie z tym hitem wystąpiła na Eurowizji Junior i ten turniej wygrała. Roxana Węgiel teraz mówi o sobie jako Roxy. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Mamy najlepszą playlistę na wakacyjny wieczór. Będą poparzeni kawą 3, Lady Punk i Zamki na Piasku i Królowa Maryla też na pewno po godzinie 20 w SC2 się pojawi.
1: Reklama.
2: Sportowcy, czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa.

0: Setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
5: Nie, a co się dzieje?
6: Już w piątek i sobotę, 7 i 8 sierpnia, wielka wakacyjna wyprzedaż w Bobolandzie. Ceny spadają jak szalone. Wózki dziecięce i foteliki samochodowe w megacenach. Ogromny wybór, topowe marki i promocje, których nie możesz przegapić.
7: Pojedziemy do Bobolandu.
6: Tylko 7 i 8 sierpnia. Boboland, Szczecin, ulica Hangarowa 15. Już w ten piątek i sobotę wakacyjna wyprzedaż wózków i fotelików. Tylko w Bobolandzie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: I po reklamie.

0: wszystko jest już niczym.
1: SK2 Szczecin.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Reklama.
1: Sportowcy, czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W sobotę, 8 sierpnia o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Motorem Lublin. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
0: I po reklamie.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.